mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

wyjechałem stamtąd lato, a mimo to serce zamarzło jakoś. Po tym jak mi zależało za bardzo, dla niej za bardzo liczył się banknot. Pokaż mi blizny, pokażę ci swoje.

0: Melo.
1: Odpadając na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

zdanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Kuba Kusy, zapraszam. A dziś zabieram Was na Wawel, któremu poświęcimy całą audycję. Zaczynamy od przebogatego programu na sezon jesienno-zimowy.
6: Muzea w Krakowie.
7: Jesień na Zamku Królewskim na Wawelu jest piękna i wspaniała i Państwa serdecznie zapraszamy, bo mamy bardzo, bardzo bogaty program. Marta Graczyńska, zastępczyni dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, do spraw edukacji i komunikacji. Jedna jesień, wiele opowieści. Będziemy opowiadać o bezpieczeństwie, o kobietach, o wyjątkowych zabytkach, jakimi są pasy kontuszowe. Będziemy pokazywać i zapraszać Państwa do spotkania z wybitnymi nazwiskami jak Bernini lub Vermeer.
5: To zaczynamy od pierwszej ekspozycji wyjątkowej Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta wystawa jest dostępna od 24 września. Wystawa zaskakująca. Pokrótce powiedzmy o tej ekspozycji i przejdziemy do kolejnych.
7: Tak, Lary i Penaty to wystawa, która przyjechała na Zamek Królewski na Wawelu z Wenecji, bo tam była prezentowana w pawilonie polskim w ramach 19. Międzynarodowej Wystawy Architektury La Biennale di Venezia. To wystawa niewielka, ale niewiarygodnie istotna i ważna, bo opowiada o bezpieczeństwie, czyli tym, z czym dzisiaj się mierzymy w świecie pełnym konfliktów, kryzysu klimatycznego, kryzysu ekonomicznego w wielu miejscach. Artyści, zespół kuratorski, jak i kuratorka Zamku Królewskiego na Wawelu, dr Bogumiła Wiśniewska, zastanawiają się, jak to bezpieczeństwo sobie zapewnić. Czym? Co robiliśmy, by zbudować to bezpieczeństwo? Czy to tylko sama architektura, czy też pewne symbole, czy pewne rytuały, którymi się otaczamy i które nie tylko od dzisiaj, ale od wielu, wielu wieków nam towarzyszą, by zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie na tą wystawę zapraszamy jeszcze do początkiem przyszłego roku i bardzo serdecznie dziękujemy zachęcie Narodowej Galerii Sztuki za współpracę przy organizacji tej wystawy.
5: Słyszeli Państwo, słuchaczki i słuchacze, szelest kartek, bo jesienny program wawelski to jest kilka stron A4, stąd te szelesty. I kolejna ekspozycja, Anna Jagiellonka, Wszystkie twarze królowej. Zapowiadaliśmy wiosną, zajawialiśmy tę ekspozycję, no i w końcu przychodzi czas na nią. 22 października. Postać wybitna, postać nietuzinkowa, kobieta mecenaska, z drugiej strony kobieta religijna, no i też opiekunka domowego ogniska wawelskiego.
7: Tak, dokładnie. O Annie Jagiellonce mówi się w kontekście, bardzo często mówi się w kontekście tej trochę takiej niechcianej, zapomnianej ostatniej Jagiellonki. A tak naprawdę ona miała właśnie wiele twarzy. Nasz zespół kuratorski, który pochylił się nad Anną, pochylił się nad jej postaciami, które reprezentowała sobą. Córki, siostry, przybranej matki troszeczkę, żony i króla. Trochę zapominamy o tym, że jednak Anna była koronowana na króla. Co prawda nie za zgodą wszystkich, ale jednak obok Jadwigi była wybitną postacią królewską.
5: Żoną stanu.
7: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. O Annie też pamięta się, jak już to też bardziej w kontekście tego nieszczęsnego jej małżeństwa z Walezem, który, no cóż, nie uniósł Polski i wziął po prostu, uciekł do Francji. Ale cały czas Anna była, stała na straży przede wszystkim, to, co zostało powiedziane, domowego ogniska, a tak naprawdę na straży dynastii, dobrego imienia dynastii. Faktycznie Ostatnia Jagiellonka, ale bardzo mocno dążyła do zachowania pamięci i ciągłości dynastii. Fundatorka wybitnych dzieł sztuki, między innymi pod olbrzymią opieką jej była kaplica zygmuntowska w katedrze krakowskiej. Tam ufundowała nagrobek swojego brata, Zygmunta Augusta, oraz swój. Dbała również o wizerunek swój jako królowej króla. Jej wspaniały portret w stroju koronacyjnym, który ozdobił, który przysłała z Warszawy tutaj do Krakowa, czy też, to też nie wszyscy o tym pamiętają, ale jeden z niewiarygodnie istotnych gestów, fundacja Złotej Łuski, która pokrywa kaplicę zygmuntowską. To wszystko jej dzieła. Jej dziełem również było zgodne małżeństwo ze Stefanem Batorym. Niełatwe, bo też i niełatwy człowiek. Jednak wspólnie razem, w bardzo dobrym i w dużym porozumieniu, ta para królewska rządziła krajem w niewiarygodny sposób. To oni postawili, jakby przywrócili dobre rządy po tym kryzysie, który miał miejsce po śmierci Zygmunta Augusta. No i również Jagiellonka, o czym powiedziałam, przybrana matka, bo bardzo mocno wspierała Zygmunta III Wazę, by zasiadł na tronie, a to przecież był jej siostrzeniec.
5: Robimy sobie chwilową przerwę od wystaw, bo Wawel to nie tylko wystawy, ale też inne działania artystyczne i warsztaty, i tak też będzie w tym sezonie.
7: Tak. Jesienny program Zamku Królewskiego na Wawelu jest również bardzo mocno zapełniony przez działania edukacyjne, interpretacyjne i skierowane do absolutnie wszystkich widzów. To oprócz oczywiście naszych nieodpłatnych lekcji muzealnych, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie grupy edukacji formalnej, ale szykujemy też i pewną niespodziankę dla grup edukacji nieformalnej. Proszę śledzić naszą stronę internetową i social media. Mam nadzieję, że nam się uda. Na pewno, same królewskie udaje się nam. Ale również jeden z ważniejszych programów, które toczy się już od kwietnia, a będzie bardzo intensywny teraz na jesieni, to zdrowie to sztuka, sztuka to zdrowie. Jest przygotowana cała pula wydarzeń skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami, ich opiekunów, ale również i osób dorosłych, seniorów. Bardzo, bardzo bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom. No i oczywiście ulubione przez wszystkich cykle działań stałych, od czytelni z widokiem dla osób dorosłych, po wawelaki dla maluchów i ich opiekunów i rodziców.
5: To wracamy do wystaw. O emocjach będzie na Zamku Królewskim od 5 listopada do 6 stycznia. Ekstazy Bernini na Wawelu.
7: Tak, to wyjątkowe nazwisko, zawita na wzgórzu. Ekstazy jako kolejna odsłona emocji. Była już ekspresja, były emocje przy wystawie rzeźb Pintla. Teraz pochylamy się nad ekstazą. wyjątkowe dzieła, rzeźby włoskiego mistrza, które będą prezentowane w otoczeniu również bozet, czyli takich szkiców rzeźbiarskich wykonanych w glinie i w gipsie i rysunków czy grafik, tak by dać szersze tło i kontekst. Nie trzeba jechać do Rzymu, by zobaczyć Berniniego, wystarczy przyjść na Wawel.
5: Także w listopadzie Onirikon wawelski. Magicznie tak nam się trochę zrobi, gdzieś przełom jawy i snu?
7: Tak, bo to ten czas, to listopad. To listopad, który jest taki, zwłaszcza w Krakowie, który jest taki właśnie niedopowiedziany, w którym można się zgubić. Tutaj pracowniczka, artystka, konserwatorka z pracowni konserwacji malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu, Małgorzata Stachurska-Barańska, która zaprezentuje swoje grafiki wykonane w oparciu i w inspiracji o zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu.
5: Przewracamy stronę, powoli zmierzamy już do końca. Również 19 listopada oświecone sztuka światła.
7: Tak, 19 listopada to nie tylko sztuka światła, oświecone sztuka światła, ale również w tym samym momencie, w tym samym dniu kolejna wystawa, wspólna, uzupełniająca, Bogate jedwabne pasy kontuszowe ze zbiorów królewskich na Wawelu, czyli rozświetlamy ten listopad. Pozwalamy mu błyszczeć. Pierwsza wystawa oświecona to wystawa z naszej kolekcji brązów złoconych, gdzie jakby zaprosiliśmy do współpracy i przez wypożyczenia zbiorów z Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Co ciekawe, ta wystawa powstała dzięki współpracy z studentami Wydziału Form Przemysłowych Krakowskiej ASP. Tutaj przygotowaniu tej wystawy towarzyszył konkurs, który wspólnie zorganizowaliśmy, gdzie będziemy pokazywać współczesną inspirację oświetleniem i sztuką światła. Im więcej światła, zwłaszcza w tym okresie, tym lepiej.
5: No i jedwabne i bogate, nie, bogate i jedwabne.
7: Pasy kontuszowe. Wszyscy kochamy stare, piękne tkaniny. One zawsze nadają tego wyjątkowego sznytu, a pas kontuszowy, no najlepsze, co może tylko być. No oczywiście oprócz arasów. Mamy w naszych zbiorach kolekcję około 63 pasów kontuszowych. Ten zbiór to przede wszystkim 18-wieczne i 19-wieczne pasy, które chcemy zaprezentować. One nigdy w całości nie były prezentowane. Przeszły konserwację, świetny katalog, gdzie kuratorka i kustoszka działu tkanin Magdalena Ozga prezentuje tą naszą kolekcję. Ja wiem, że może 63 to niewielka liczba, jednak jeżeli sobie pomyślimy, że każdy pas kontuszowy to niemal 3 metry materiału, 3 metry tkaniny, która jest tkana w wyjątkowy sposób, bo ona jest tkana dwustronnie, a czasami te pasy przecież są czterostronne, bo one są składane, no to jest naprawdę wysokiej klasy, nie tylko rzemiosło, ale naprawdę sztuka. I one też się błyszczą.
5: Warto zerknąć na pasy kontuszowe, na deser. Zostawiliśmy sobie nazwisko wielkie. Znów Wawel wraca do niderlandzkich mistrzów.
7: Tak, jak najbardziej. Ten pokaz, ta wystawa uda się nam dzięki współpracy z Gemälde de Galerie w Berlinie, gdzie skąd wypożyczamy wyjątkowe dzieło.
5: No proszę powiedzieć, no proszę zdradzić, no to będzie Vermeer. Dobra, pani dyrektorka nie mogła powiedzieć, to ja mówię, będzie Vermeer na Wawelu.
7: Będzie Vermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowe, piękne, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę. Warto się przyjrzeć tym mistrzowskiemu sposobowi prowadzenia pędzla i odwzorowania tych błysków i blików.
8: Po przerwie wracamy z kolejnym wawelskim tematem.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Wracamy na Zamek Królewski, bo tam możecie już oglądać najnowszą wystawę zatytułowaną Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Ta ekspozycja przyjechała do nas prosto z Wenecji.
6: Historia, którą warto poznać.
10: Bogumiła Wiśniewska, współkuratorka wystawy Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze.
5: Nad naszymi głowami oko opatrzności po naszej, mojej lewej tablica BHP gdzieś z placu budowy, niedaleko różdżka, gromnica w oknie i sól w rogu pomieszczenia, gdzie ta ekspozycja się znajduje. Zestawienie wyjątkowo zaskakujące, bardzo ciekawe, niecodzienne i no chyba Wawel powoli zaczyna nas przyzwyczajać do tego, że tak, łączymy sztukę współczesną z tradycją wawelską i lubimy zaskakiwać odwiedzających.
10: Lubimy zachęcać do poznawania Zamku Królewskiego na Wawelu zupełnie nowymi tropami. Tym razem gościmy wystawę, która w ubiegłym roku była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji. Polski pawilon przyjechał prosto z Włoch do Polski na Wawel, gdzie tutaj prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Wawel jest nie tylko gospodarzem tej wystawy, ale staje się również jego bohaterem.
5: To znaczy?
10: Znajdujemy się w kaplicy. W kaplicy, która rzeczywiście pełniła funkcję sakralną, a więc była miejscem bezpiecznym i miejscem, w którym o bezpieczeństwo i zdrowie każdego dnia prosili mieszkańcy Zamku Królewskiego na Wawelu. Równocześnie jednak Zamek Królewski na Wawelu to zamek, twierdza i zawsze pełnił funkcje obronne. Chronił mieszkańców znajdujących się tutaj na wzgórzu i wszystkich gości królewskich. A więc z jednej strony to muzeum, którego głównym celem jest ochrona dziedzictwa i ochrona kolekcji, którą posiadamy w swoich murach, ale to właśnie obrona architektoniczna. Obrona, ochrona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale i również poczucie bezpieczeństwa rozumiane bardzo filozoficznie, a więc możliwość odcięcia się od tego, co na zewnątrz, możliwość skupienia się, zastanowienia, skonfrontowania z własnymi odczuciami i wypracowania nowych mechanizmów, które mogą nas prowadzić przez te meandry codziennego życia.
5: To my przechodzimy przez meandry, ale tej ekspozycji, tak jak już wspomniałem, stoimy pod okiem opatrzności, a przy tablicy BHP mamy wszystko to, co z bezpieczeństwem się kojarzy. Gaśnice, kotce, gaśnice czy szklany, apteczkę, cała masa piktogramów, instrukcji pierwszej pomocy, postępowania w nagłych wypadkach i tak dalej, i tak dalej. No to powiedzmy, co zobaczymy na tej ekspozycji, tak jak już wspominaliśmy, wyjątkowej, zaskakującej i interesującej.
10: Na wystawie możemy skonfrontować się zarówno z nowoczesną technologią bezpieczeństwa, jak i z rytuałami, mitami, zabobonami i wierzeniami.
5: Które są cały czas jeszcze obecne w naszych głowach.
10: Oczywiście i o to właśnie chodzi, żeby odświeżyć pewną pamięć o przeszłości, pamięć o takich ludowych wierzeniach, które myślę, że w wielu domach jeszcze mogą nadal funkcjonować i tutaj może uronić się wręcz łezka wzruszenia na wspomnienie o tym, że u mojej babci też tak było.
5: Też ta gromnica w oknie stała w czasie burzy.
10: Gromnica stała w oknie, w kącie była wysypana sól, która chroniła przed złymi duchami, a do fundamentów domu, do szalunków wsypuje pakujemy pieniążki, które mają przynieść dobrobyt w przyszłości i skorupki jajek, które mają dać zdrowie i pomyślność w przyszłym życiu.
5: Mamy też metaloplastykę. To mi się od razu z nową hutą moją kojarzy. To są pewnie różne barierki i poręcze, które chronią nas przed upadkiem, spadnięciem albo jeszcze jakimś innym zagrożeniem, albo przed obcymi, bo to chyba też fragment bramy, bardzo charakterystyczna, takie charakterystyczne wzornictwo perelowskie, można by chyba powiedzieć.
10: Balustrady i kraty okienne zmontowane w wyjątkową instalację artystyczną. To, co wydawało się być produktem codziennym, takim pierwszej potrzeby, tutaj zamieniło się w dzieło sztuki dzięki pracy rąk artystów.
5: Idziemy kawałeczek dalej i to jest...
10: W poszukiwaniu dobrej energii.
5: W poszukiwaniu dobrej energii właśnie, tak, tutaj te wawelskie czakramy znowuż nam się kłaniają. Rzecz, która dla mnie była... No, czym absolutnie nigdy nie zrozumiałem. Różdżkarstwo. Mamy na Wawelu, drodzy Państwo, różdżkę do poszukiwania żył wodnych i pewnie jakichś innych jeszcze rzeczy, które przeszkadzają nam w normalnym funkcjonowaniu, wywołują migreny, to, że krowy przestają się cielić, a kury znosić jajka.
10: Tak, to różdżka, która wskaże nam, gdzie jest na Wawelu dobra energia. Nie było łatwo wybrać to miejsce, ponieważ różdżka drżała niemal podczas całego przygotowywania wystawy i wskazywała nam, że ta dobra energia tutaj na Wawelu jest niemalże wszędzie.
5: To jest też z drugiej strony niesamowite, bo mamy też drzwi do schronu. Tak jak mówiłem, kojarzy się to część przynajmniej przedmiotów z PRL-em, tak jak te kraty okienne. Tu mamy wejście do schronu, ja kojarzę z mojego bloku, gdzie w piwnicy taki schron był i to jest rzecz niebywała, że Państwo odpowiadają na to, co dzieje się na świecie. Czasy pokoju mamy dawno już za sobą. Czasy wojenne na szczęście jeszcze nie nadeszły. Państwo odpowiadają gdzieś na tę sytuację, która dzieje się też no, tuż za naszą granicą, w zasadzie kilkadziesiąt metrów od przejścia granicznego.
10: Muzeum nie może być zamkniętym miejscem, ale pozostaje w żywym dialogu z otaczającym światem, z wyzwaniami współczesności, zmianami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i klimatycznymi. Właśnie dlatego ta wystawa o bezpieczeństwie na Wawelu jest dla nas tak ważna. To dlatego, że możemy tutaj opowiedzieć w sposób bardzo metaforyczny, ale o tym, w jaki sposób to poczucie bezpieczeństwa jest kształtowane. Z jednej strony wspomniane już mury ochronne i nowoczesne technologie, z drugiej strony zatrzymanie się w muzeum, ale i również wykorzystanie barier, które mogą w codziennym życiu po prostu się przydać, a więc schronów i krat, o których tak często teraz rozmyślamy.
11: Maciej Siuda, architekt, projektant, ale również kurator, współkurator wystawy Lary i Penaty.
5: Ze strony zachęty Lary i Penaty, najnowsza ekspozycja w Zamku Królewskim na Wawelu. Ja powiem szczerze, byłem nieco skonfundowany, bo gdy wszedłem na tę wystawę, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to drzwi do schronu, jaki pamiętam z mojego bloku, blok z lat 50., więc takie wspomnienia gdzieś mam. Czym jest ta ekspozycja? Bo odnoszę wrażenie, tak jak chyba też przedstawiciele Zamku Królewskiego mówią, że gdzieś tam oswajamy nasze lęki, ale przemawiając przez architekturę, urbanistykę, budownictwo i BHP.
11: Może zacznę od tego, żeby szeroki kontekst opowiedzieć, kiedy powstała wystawa. Wystawa była prezentowana na Biennale Architektury w Wenecji w 2025 roku i pełna nazwa wystawy to Lary i Penaty o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. No i to jest o tyle istotny kontekst, że prezentacja jej na Biennale Architektury no, w pewnym sensie obligowała nas do tego, czy zachęcała, żeby wystawa krążyła wokół tematu architektury. I ten temat bezpieczeństwa, który wzięliśmy na warsztat, właśnie w architekturze, w budownictwie, w naszych domach, zainteresował nas pod dwoma względami. Z jednej strony, jakimi faktycznie obiektami, przedmiotami otaczamy się w architekturze, które są wymyślone po to, żeby dawać nam bezpieczeństwo. Przykładem takiego obiektu jest gaśnica.
5: Albo apteczka pierwszej pomocy. W radiu niestety nie widać. Stoimy przy takiej tablicy BHP, jak pewnie na każdej większej albo mniejszej budowie zobaczyć można. Mamy apteczkę, mamy wspomnianą gaśnicę, koc gaśniczy, szklany już nieazbestowy, azbestowych nie ma. Oczywiście cała masa różnych piktogramów, instrukcji BHP i tak zwanych PBOSZ.
11: Tak, super, że to wymieniłeś. To może dodam do tego i płynnie przejdę do tej drugiej grupy obiektów, która nas interesuje, bo na przykład takim obiektem jest też kamera. No i teraz skupmy się przez chwilę na kamerze, bo kamera to jest taki obiekt, który z jednej strony ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa, no bo monitoruje, tak, zmontujemy je po to, żeby coś zabezpieczyć, a z drugiej strony jest też narzędziem do inwigilacji. I ten dualizm obiektów jest dla nas ciekawy i myśmy te obiekty właśnie istniejące z takiego porządku racjonalnych rzeczy wymieszaliśmy z drugim typem obiektów. I tutaj kłania się przed nami szeroki research, szerokie badanie kwerendy, którą zrobiliśmy do wystawy, czyli jakie inne rzeczy ludzie robią w architekturze po to, żeby poczuć się bezpiecznie. Czyli takie, które na przykład wiążą się z rytuałami albo przekazywanymi przez pokolenia mitami, legendami.
8: No i do tego cała jeszcze symbolika przecież no tak. dochodzi, prawda? No na przykład masoneria, wolnomularze, cyrkle i różne inne architektoniczne przyrządy też bywają obecne i czasami właśnie ukryte nawet tu na Zamku Królewskim.
11: Dokładnie tak. No więc może wymieńmy sobie kilka obiektów z tego porządku i zaraz powiemy, jak te dwa porządki, racjonalny i powiedzmy taki magiczny, duchowy, się łączą. Na wystawie słuchacze i słuchaczki, jeśli tutaj zawitają, będą mogli zobaczyć na przykład imitację fundamentu ze skorupkami jajek. I to jest takie wierzenie, czy taki rodzaj wiary w to, że jeżeli będziemy budowali dom i na etapie budowy wrzucimy do ziemi skorupki jajek, to przyniesie nam szczęście dla całego domostwa.
8: Ja nie wiedziałem właśnie, o co chodzi z tym, a to się okazuje, że to jest po prostu Verschalung. Ja myślałem, że to jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, stąd te skorupki jajek, żeby gdzieś tam być może kwaśną glebę nieco uzasadowić, ale tam widziałem też pieniążki powrzucane i tak, płyta OSB, ja takie donice mam w ogrodzie u siebie, dlatego gdzieś właśnie te kwestie bezpieczeństwa, ale to jest po prostu szalunek. No właśnie, to przechodzimy od tej dygresji. Różdżkę też mamy, więc już całkiem idziemy bardzo głęboko w to myślenie magiczne.
11: Ale mamy też gromnicę, którą to zwłaszcza taki rytuał...
8: W oknie przed burzą.
11: Dokładnie tak. Zapalamy gromnicę i to ma odstraszyć burzę. No i takich elementów, takich obiektów pokazujemy na wystawie jeszcze kilka. I teraz o co chodzi w tym zestawieniu? No bo umówmy się, nie jest to typowe zestawienie. Otóż interesowało nas właśnie pewien rodzaj może zastanowienia się, namysłu nad tym, dlaczego w tak zwanym świecie oświeceniowym tak bardzo zaufaliśmy naszemu intelektowi, że no, zmarginalizowaliśmy właśnie te praktyki i rytuały.
8: Ale ja myślę, że one są cały czas obecne. Przecież na każdej budowie po zamknięciu stanu surowego ląduje nam wiecha gdzieś tam na górze.
11: Dokładnie tak. Zresztą to jest ciekawy przykład, bo wiecha była w ogóle początkiem naszego zastanawiania się nad tym tematem. Mianowicie w 2000, jeżeli dobrze pamiętam, w 22 roku w Warszawie zakończono zwieńczono budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeszcze nie został wykończony, ale tak jak zgodnie z tą tradycją, wiecha stawiana jest w momencie, kiedy konstrukcją dojdziemy na najwyższy poziom. I proszę sobie wyobrazić, że zorganizowano wówczas w sumie duże wydarzenie z dziennikarzami, z prasą, z gośćmi, z wiceprezydentką miasta, gdzie no właśnie było uroczyste odsłonięcie wiechy zbudowanej przez ekipę budowlaną. A co ciekawe, nikt tego nie pamięta w tym momencie. Wiecha jest efektem właśnie wiary w to, że w drzewach są, mieszkają dobre duchy. I jeżeli z drewna, z jakichś takich fragmentów połamanych desek zbudujemy właśnie no, rodzaj wiechy, krzyża, jakiegoś takiego obiektu i ustawimy na szczycie domu, no to znowu sprowadzi to szczęście do domu. Nie dlatego, że, nie wiem, jest to jakaś tradycja budowlana, tylko właśnie dlatego, że historycznie osoby wierzyły, że w drzewach mieszkają dobre duchy.
8: Odnoszę wrażenie, że też zupełnie nieprzypadkowo wybraliście akurat tę przestrzeń, budynek numer 7 na Zamku Królewskim, bo popatrzymy sobie na górę, to zerka na nas oko opatrzności, no i też bardzo charakterystyczny napis na portalu przy wejściu do tej sali ekspozycyjnej mamy.
11: Tak, zgadza się. No, myślę, że w ogóle Wawel pod tym względem jest niesamowitym miejscem do prezentacji tej wystawy, bo dokładnie łączy w sobie dwa porządki. Mamy z jednej strony na przykład dawną pracownię alchemika na terenie Wawelu. Mamy czakram, wokół którego można się spierać, ale fakt jest taki, że istnieje i dla części osób jest jakimś takim miejscem magicznym.
8: Andrzej Betlej dostaje chyba białej gorączki, jak słyszy o tym czakramie.
11: Tak, zaraz pana Andrzeja uspokoimy, gdyż my w żaden sposób nie forsujemy tutaj jakby, no nie wiem, tego, że czakram jest jakby prawdziwy. Wręcz przeciwnie, na naszej wystawie staramy się nie oceniać tego typu poglądów i rytuałów, tylko ciekawi nas to zestawienie. To znaczy pokażmy je razem, bo może to, że ludzie właśnie wstawiają sobie gromnicę do okna, wrzucają skorupki jajek do fundamentu, a jednocześnie w rogu budynku mają gaśnicę, może wszystko to jest potrzebne wyłącznie dlatego, że daje nam rodzaj sprawczości po to, żebyśmy się poczuli bezpieczniej. I może to jest wystarczający powód, żeby to robić. A czy to działa, czy nie działa, jest drugorzędne.
8: Więcej na stronie Zamku Królewskiego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
12: Na razie jeszcze przez Kraków przejedziemy bez jakichś dużych problemów. Co prawda ten ruch tam oczywiście gęstnieje z każdą minutą i już jest więcej aut na drogach niż jeszcze pół godziny temu, ale na szczęście w miarę płynnie jeszcze jedziemy bez większych problemów. Pogodowo dzisiaj kolejny piękny dzień, co prawda poranek zimny, ale w ciągu dnia do 23 stopni.
0: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
13: Wstaliście? Wszyscy są? Tak pytam, bo to już pół do siódmej. No to co, ogarniamy razem. Środa wjechała, głupio by było przegapić. Podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Darłak, siemano, hej.

Wielkiej David Guetta, Just the way you are. Tak to właśnie jest samego rana u nas. Podkręcamy tempo w Melo Radio, żeby się zrobiło jeszcze lepiej. Mam merch do zgarnięcia dla was. Czeka torba Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto nie zaspał? Jak tam plany u was? Jak się widzicie w samym środku tego wszystkiego, co to się tygodniem nazywa? Dajcie znaka. Czeka Melo Torba. Możecie ją mieć i się z nią ponosić w tym jesiennym sezonie. Czekam na was. Dzwońcie 321-321-777. To już za 27.

0: potrzebujecie dobrej energii z samego rana, no to my ją mamy i do tego takie numery mocno energetyczne dokładamy. Neptunika i What If. Cześć Rafale, dzień dobry, hej, hej, siemano.
1: Witam wszystkich.
0: Cześć, wszyscy witają ciebie. Rafał, środa jest, jak się z tym czujesz?
1: To środa? Mhm. Prawie koniec tygodnia, więc wyśmienicie.
0: Idealnie. Słuchaj, co tam przy tobie dzisiaj się wydarzy, co? Jakie plany?
1: Cóż, praca, a później wizytacja mojej siostry. Przyjeżdża z zagranicy po wielu latach.
0: Ależ to poważnie zabrzmiało, słuchaj. I co, jakieś obawy są? Będzie wizytować? Porządek zrobiłeś?
1: No w życiu.
0: O to. No jasne, w końcu to siostra, ona cię bardzo dobrze zna. Słuchaj, jak ty nas znasz, to wiesz o tym, że o tej porze to u nas. Trzy szoty w Melo. Melo, Melo. Dzięki temu my będziemy wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Uwaga, jasno czy ciemno, Rafał?
1: Ciemne.
0: Kukurydza czy groszek?
1: Groszek.
0: Randka na spontanie? Czy wolisz taką dokładnie zaplanowaną?
1: Zdecydowanie spontan.
0: Zdecydowanie tak, to jest to. W końcu w życiu trzeba liczyć na fajne niespodzianki. Ciekawe, czym tam cię ta twoja siostra dzisiaj zaskoczy. My zaskakujemy fajnym merchem dla ciebie, Melo Torba. Już pakujemy, już wysyłamy i fajnego dnia ci życzymy. Trzymaj się, dzięki, Rafał. Trzy szoty w Melo.

0: dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: O reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Pogoda.
17: Wrzesień finiszuje, a robi to bardzo przyjemną pogodą, bo dzisiaj na termometrach w Krakowie będzie nawet do 22-3 stopni Celsjusza. No ale to w tym najcieplejszym momencie dnia. Na razie poranek bardzo chłodny, jeszcze nie mamy nawet dziesiątki na termometrach, więc jeżeli teraz wychodzicie, no to lepiej coś cieplejszego na siebie narzucić. Ale spokojnie, bo w ciągu dnia będzie bardzo pogodnie i słonecznie, bez deszczu na pewno, ciśnienie wysokie.
18: To już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
19: Na początek alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosja prowadzi atak na Ukrainę. W powietrzu na wszelki wypadek jest polskie wojsko. Teraz kolejny cyberatak w Polsce. Hakerzy wykradli dane z fakturowni. To jedna z największych

0: kraju firm zajmujących się księgowością. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, tak twierdzi brytyjski premier Andy Barnum. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji. Filmowa ekranizacja Lalki wchodzi dziś do kin. W rolach głównych zobaczycie Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Jakie wrażenia mieli widzowie po poniedziałkowej oficjalnej premierze?
1: Według mnie kandydat na Oscara.
2: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka.
3: Poleciłbym każdemu.
0: Obraz wyreżyserował Maciej Kawalski.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: A jak tam wasze wrażenia po premierze środy? Dopiero się zaczęło, ale już można mieć całkiem niezłe nadzieje z nią związane. Niech tak będzie, podkręcamy tempo w Melo. Jest już siódma, Waldek Darłak. Siemanko, hej! Inni gadają, a my już gramy.

0: Basto i Hold You w Meloradio. Podkręcamy tempo, to już 11 minut po godzinie 7 rano. Słuchajcie, uwaga, dzisiaj w środę mamy Dzień Copywritera, mamy Dzień Podcastów, Dzień Tłumacza też mamy i przede wszystkim, uwaga, teraz brawo, bijemy brawo, brawo dla wszystkich, no. bo mamy Dzień Chłopaka.
1: A panowie, to wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego.
1: Dziękuję.
0: Słuchajcie, dziewczyny, to my mamy takie pytanie do was w takim razie. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Co? Czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na wasze głosówki. Czeka fajny melomer, czy wbijajcie na meloradio.pl. Warto wysłać głosóweczkę. Bardzo prosto się to robi, tam tylko słuchawkę wystarczy nacisnąć, na dole strony macie.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo w środę rano, już 15 minut po godzinie 7. I dzisiaj w Dzień Chłopaka czekamy na wasze głosówki. Uwaga, dziewczyny, uaktywnijcie się bardzo proszę. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy niczego nam nie wysłałyście, nie nagrałyście, no to dzisiaj jest właśnie ten dzień. Czekamy. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? A teraz uwaga, to usłyszycie o tym, jaki jest nowy hit śniadaniowy. Różne dziwne jedzeniowe połączenia ludzie wymyślają. Ostatnio, no, Amerykanie zwariowali na punkcie nowej kanapki, biorą sobie hamburgera i do środka pakują, nie zgadniecie, ciastko, no ciastko czekoladowe do środka, znaczy się, no też no. Tak trochę, ale wiecie, to jest tak, że na pierwszy rzut to robi się takie, a później no to ten internetowy patent sporo osób zaciekawił i wiecie co ludzie robią, nie? Na początek robią, a potem, a w sumie,
1: ale wkładają ciekawe. Tam też oprócz tego mięso i tak dalej, tak?
0: Podobno tak. Po tym odkryciu pizza z ananasem spadła u mnie na drugie miejsce.

0: Griffin i World Away. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu i dzisiaj pytamy was w Dzień Chłopaka, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki.
1: Kochanie, nie dziś, boli mnie głowa.
0: Ale że jak, no jak?
2: Kochanie, nie dzisiaj, boli mnie znowu głowa.
0: No jak, ty też? A ty?
3: Dziś nic nie będzie.
4: Co? No i widzisz, wszystkie twoje kobiety tak, o.
0: Wszystko to jakoś tak się uwzięło, no. Dobra, słuchajcie, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, na najlepsze, najfajniejsze, najbardziej kreatywne. Czekam Melo Merch.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: dni w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Muzyka i głos AI.

0: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O reklamie.

0: czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, no to lecimy z waszymi propozycjami.
1: A rób jak uważasz.
2: Kochanie, mamusia przyjeżdża.
3: Oj.
4: Facet na pewno nie chciałby usłyszeć, że jeździ jak baba.
0: No jasne.
5: Kochanie, może posprzątasz mieszkanie i zrobisz zakupy.
0: Uwaga.
6: Myślę, że żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, że mały, a śmierdzi jak duży.
7: Kochanie, dzisiaj składamy meble.
8: Będziesz kochać jak swoje.
0: Oho.
9: Jesteś najlepszy ze wszystkich swoich kolegów.
0: Uwaga, dziewczyny.
10: Dzień chłopaka w środę? Przypadek? Nie sądzę.
0: Lubimy to.

0: prosto z soundtracka do gry, na którą też czekam, tak jak i wy pewnie. Kate Rell i Paco Amoroso. Sexy Magic, no jest sexy i jest magic i jest ten numer, który niesie nas w tę środę. Prosto dla was, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was zawsze w Melo. A teraz już za 8 minut 8, dużo energetycznej muzy. No i mamy też prognozę pogody. Oraz newsy.
1: No właśnie, newsy. I w tych newsach zabiorę was na plażę w Ustce. Mimo dobrej pogody nie można tam wejść.
0: Ale u nas zapraszamy. Tak dla was zagramy już niedługo.
2: A już o 8 zagramy
0: Deep Sea PZ. Będzie nieźle.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i tak wam zagramy. Gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8. Świat nie

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
4: Bo nie warto stać w miejscu.
5: Bo liczy się dobra energia.
4: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie.

0: oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
1: Do soboty nocami na szczęście drogowcy kładą asfalt na Alei Słowackiego i tych utrudnień spodziewajcie się pomiędzy ulicami Karmelicką a Łobzowską. Także nocami są prowadzone prace, tyle że gwarancyjne, na Alei 29 listopada. I tutaj dzisiejszej i jutrzejszej nocy utrudnienia od Woronicza do Siewnej i przy Dobrego Pasterza.
0: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl. Pogoda.
1: Od kilku dni cieszymy się piękną, złotą polską jesienią, ale to też oznacza, że poranki już mamy dosyć chłodne, no i nie inaczej dziś. Na termometrach teraz w okolicach 10 stopni Celsjusza. Na szczęście w ciągu dnia ta temperatura pójdzie mocno w górę, no i dziś maksymalnie w Krakowie do 23 stopni Celsjusza nawet. Bardzo pogodnie i słonecznie będzie przez cały dzień nad Krakowem, bez opadów deszczu na pewno, ciśnienie wysokie.
2: Jest już prawie ósma. News ML Radia, Marcin Sikora.
3: Plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach wciąż zamknięte. To po tym, jak turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Prawdopodobnie jest to mazut, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
4: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie.
3: Sprzątanie plaż potrwa co najmniej kilka dni. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna był pijany. Wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Z systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić 75% Polaków. 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie.

0: Tak wynika z najnowszych badań. AI może ograniczać dostęp do wiedzy. Chatboty dają nam zaledwie wąski wycinek informacji. Ostrzegają przed tym naukowcy z Danii.
1: Ej, już za chwilę ostatnie słowo, zabawa, w której będziecie mogli się odpowiednio wykazać, a teraz to my się wykażemy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Tak podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Siemano, hej, jest 8.

fal, ludzie i tłum, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. No i oczywiście, że o tej porze to czekamy na was i na wasze telefony, bo jest już 11 minut po 8, a my za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo. Teraz twoje słowo.
1: A moje słowo? Dobra, no. Bo myślałem, że chcesz dać mu dośpiewać, nie?
0: No, niech śpiewa. Ty też możesz pośpiewać. Albo możesz to zrobić śpiewająco. Proszę bardzo.
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.
0: Dobra, żartowałem, oszczędzę wam tego. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. No dzwońcie jak najszybciej, dwie osoby mają szansę. Czekamy na was, bo fajny merch jest do zgarnięcia, jak zawsze o tej porze w Melo Radio. Czekają na was skiety, no i do tego mamy Melo Torbę. Mogą być wasze takie właśnie prezenty. Dzwońcie, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Czekamy na dwie osoby.
1: A ja obiecuję, że nie będę więcej śpiewał.

0: dip it and ride with this. Flip it. Dip it. Flip it.
1: Flip it. W Melo Radio podkręcamy tempo. Już 17 minut po 8. No to działamy.
2: Ostatnie słowo.
1: Anastazja teraz razem z nami, która jedzie do pracy, a po pracy to będzie relaksik, a Anastazja relaksik robi remontując chatę, to prawda?
3: Tak, to prawda, bo zostały same listwy i myć okna. Przecież to najlepszy relaks, bo to się skończy.
1: No, jasne, to odpal Ekstra. Sobie odpowiednio melo po południu, pomyj dzieci szybciej. A Sebastian też jest z nami. Cześć Sebastian, halo, halo.
4: No właśnie, słyszę, nie słyszałem.
1: No to dobrze, że nie słyszałeś, to znaczy trochę gorzej. Liczę na to, że teraz dobrze, że słyszysz i że będziesz słyszał dobrze. Sebastian miał iść do pracy, ale jakoś tak wyszło, że nie poszedł. I bardzo dobrze. Słuchajcie, jesteście razem z nami i to jest zabawa ostatnie słowo. I wygrywa ten, kto powie tych słów więcej. Już za chwilę podaję wam kategorię. Zasada jest taka, że wy musicie podawać słowa z tej kategorii. Podajecie po jednym słowie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Anastazja, podaje jedno swoje słowo. Za chwilę Sebastian, potem znów Anastazja i potem znów Sebastian. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę i na wszystko macie 20 sekund. Ja mierzę czas. Czy to jest wszystko jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, cieszę się bardzo. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Kategoria na dziś, uwaga, elementy roweru. Elementy roweru, czyli po prostu co ma rower. Czas start.
3: Koła.
4: Pedał.
3: Klakson.
4: Kierownica.
3: Lancuch.
4: Siodełko.
3: No miało być to siodełko.
4: Bagażnik.
1: Anastazja.
4: Strychy.
1: Czekajcie, stop, czas, stop. Słuchajcie, 3-3, gdyby tak liczyć, chociaż Anastazja trochę przeciągnęła czas, Sebastian wykorzystał i dorzucił swoje. Czyli co, 4-3, Marcin, jako juror?
5: No 4-3, bo Anastazja przeciągnęła jednak. Poza tym jest dzień chłopaka, więc...
1: O właśnie, no. Anastazja, zgadzasz się, nie? Dzień chłopaka dzisiaj.
3: No oczywiście, dlatego przegrałam.
1: No, słuchaj... A jestem tylko ciekaw, bo z tym relaksikiem to a propos tego siodełka jakoś tak chodziło ci po głowie troszeczkę. To tak, żeby ci wygodnie było, słuchaj, dla ciebie melo torba, będziesz sobie mogła różne fajne rzeczy tam wrzucić, jak już posprzątasz w chacie po tym remoncie. A dla Sebastiana mamy mega fajne, odjechane, oryginalne skiety Melo Radia. Pakujemy, wysyłamy. Cześć, dzięki.
2: Ostatnie słowo.
1: A ta zabawa znów już jutro po 8, tylko w Melo. Teraz 20 minut po 8. Misony Fodera, podkręcamy tempo.

świeżej, energetycznej brzmienie. I dużo mega pozytywów w tym numerze Ebenezer Bizu All of My Love. Tak brzmi środa od samego rana. Fajnie, nie? Też tak lubimy. Podkręcamy tempo w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej, a za chwilę Don Diablo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio. Faktycznie niezły error mają niektórzy. Słuchajcie, jakich informacji, jak myślicie, szukają dorośli w internecie?
1: Strach zapytać.
0: Bez skojarzeń. Uwaga, dorośli pytają coraz częściej, co znaczą poszczególne słowa, które słyszą od swoich dzieci. Sporo rodziców, no, wprost przyznaje się do tego, że wrzuca do AI poszczególne słowa, których nie rozumieją, albo nawet całe zdania, co do których kompletnie nie mają pojęcia, o co chodzi, a które to słyszą od swoich dzieciaków. No bo nie wiedzą, o co chodzi i nie rozumieją niektórych słów. No i dobrze, no dzisiaj dzień tłumacza, to niech AI im wytłumaczy.
1: No,
0: a to proste jest przecież do zrozumienia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Najwięcej takiej energetycznej muzy u nas.

0: To kanał Supreme Madonna w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Ja wam życzę, żebyście byli tak skupieni dzisiaj jak Marcin nad newsami. Co za chwilę?
1: Za chwilę będzie o tym, że są utrudnienia na Mazowszu, jeśli chodzi o kursowanie pociągów. Słuchajcie uważnie.
0: Za 8 minut będzie 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On. Za chwilę w Melo Radio też prognoza pogody na środę.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.

Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin.

0: długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
10: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
11: Nadal potrzeba sporo czasu, aby przejechać przez Kraków, zwłaszcza przez Nowochucką. Tutaj chyba teraz największy ruch. Podobnie zresztą mamy ciasno na Powstania Warszawskiego, a także na Rondzie Grunwaldzkim, tutaj głównie od Monte Cassino i od Konopnickiej. Ścisk oczywiście także tradycyjnie na Alejach Trzech Wieszczów oraz na Czarnowiejskiej do Alei.
10: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
9: Pogoda.
11: Końcówkę września możemy zaliczyć na duży plus, jak chodzi o pogodę. Ostatni dzień września także z temperaturą wysoką, choć oczywiście na razie poranek jeszcze dosyć chłodny. Ale w ciągu dnia maksymalnie w Krakowie do 22-3 stopni Celsjusza nawet. Bardzo pogodnie i słonecznie będzie przez cały dzień, to niezależnie od rejonu Krakowa. Bez opadów deszczu na pewno, więc parasole sobie odpuszczamy. Ciśnienie nadal dosyć wysokie.
12: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
13: Firmy transportowe na granicy bankructwa. Cena diesla przekroczyła 9 zł za litr. Tankowanie ciężarówek jest o kilka tysięcy złotych droższe niż na początku roku.
14: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
15: To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące.
14: To jest kosmos.
13: Mówił jeden z kierowców. Tir spala średnio do 40 litrów na 100 kilometrów. Od wczoraj trwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano dotąd 38 pociągów. To po uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Sprawdzanie dokumentów podczas kontroli na lotniskach w USA teraz tylko na stojąco. Funkcjonariusze według nowych zasad nie będą już mogli siedzieć. John Carver został trenerem Radomiaka. 61-letni angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku. Jest trzecim w tym sezonie szkoleniowcem drużyny z Radomia.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Powiedział wam już ktoś dzisiaj, że świetnie wam idzie? Jeśli tak, to super, jeśli nie, to ja wam to mówię w takim razie. Podkręcamy tempo w Meloradiu, żeby było jeszcze lepiej. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej, jest dziewiąta.

Florida i Kesha, Ride Around w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w środę. 30 września mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Copywritera. Mamy. Dzień Tłumacza też mamy. I Dzień Podcastów mamy, ale to co najważniejsze, uwaga, to mamy też Dzień Chłopaka, więc korzystajcie dzisiaj od samego rana. Fajnie ta środa się zapowiada. A za chwilę o pewnym trendzie, całkiem nowym i modowym hicie na jesień. Thomas Gray wcześniej w Melo. 12 po 9.

0: Trips i Kubańczyk w Melo. 17 minut po godzinie 9, czy jesienią może być gorąco? No jasne, że może być, jeżeli na przykład sprawdzamy różne modowe trendy. Że ja na ten pomysł nie wpadłem, słuchajcie.
1: No popatrz.
0: No, na ostatnim Fashion Week pojawiło się coś, co może stać się hitem tej jesieni. Jeansy, które wyglądają jakbyście, no krótko mówiąc, wpadli z nimi w błoto. No, albo byli na budowie. Krótko mówiąc, no są takie, jakby nigdy pralki nie widziały. Wystąpiła w nich Heidi Klum na pokazie. No i teraz można już coraz częściej je zobaczyć po prostu na naszych ulicach. Ten trend to mudłosz. No i są tacy, którym się to bardzo, bardzo podoba.
1: Ciekawe, czy gorąco się robi, jak się widzi cenę takich spodni.
0: No właśnie, to jest najfajniejsze, słuchaj, bo wiecie, nie musicie nawet po takie spodnie do sklepu się wybierać, w ogóle kasy wydawać. Wystarczy przejść się do łazienki i zajrzeć do kosza na pranie i już jesteście modni.

0: Sylwa Bampa On Tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no, jest akcja, no, mało już tego września zostało. Korzystajcie w takim razie, tak sprawdzam i zobaczcie, jak to się dziwnie tutaj wszystko poukładało, nie? Dzisiaj 30, ostatnia środa, no. Nie dość, że w tym miesiącu, to jeszcze w tym tygodniu. Przypadek?
1: Wow, super. No.
0: Prawie pół do dziesiątej mamy. I za chwilę Imany też mamy fajny numer. Don't be so shy w Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karo i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: I te klawisze na samym końcu. Calvin Harris, Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo Radio. To tak właśnie, podkręcamy tempo w Melo w środę rano. Za 18 minut 10, to już nie takie rano, nie? Słuchajcie, u nas w górach to można sobie zrobić zdjęcie z misiem. Ja wiem, tanio nie jest, ale można sobie zrobić.
1: Można.
0: A na weselach w Azji to tak totalnie za darmo z gorylem.
1: O, ciekawe,
0: zdziwiony?
1: Ciekawe,
0: no. Ostatnio mega popularne stało się przebieranie na weselach właśnie w Azji w stroje goryla. Tak ludzie tańczą tam na parkiecie, a później takie filmiki masowo wrzucają na sociale. Podobno super zabawa. Ten trend poniósł się mocno po TikTokach, a ja jestem prawie pewien, że pierwszy na ten pomysł wpadł jakiś wujek z Polski.

0: Adelki Włodarskiej w Melo. No to teraz twój ruch, siemanko.
1: Siemanko. Dobra, to w takim razie L4.
2: Dobra, to...
0: No.
2: To drzwi są tam, nie?
1: Dobra. Nie, no co wy, no naprawdę. No. Co mnie, Katar pokona?
0: Zostań.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: John Sumi, The Chainsmokers, Ilzy, Ill The Time.
0: Czuję, że fajnie będzie.
1: Ale czekaj, zmieniłem perfumy, to dlatego?
0: Nie.
1: Okej, okay, to jest...
0: Okay. Jutro też fajnie będzie, od 6:30.
1: Też to czuję.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: programu jest Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl.
1: Dziś wieczorem i w nocy spodziewajcie się znowu utrudnień na Alei Słowackiego. Drogowcy kładą tam asfalt na odcinku pomiędzy ulicami Karmelicką a Łobzowską. Naprawa jezdni także na 29 listopada. No i dzisiejszej i jutrzejszej nocy spodziewajcie się utrudnień od ulicy Woronicza do Siewnej i przy Dobrego Pasterza.
0: Sponsorem programu był Antoni Łyko, salon samochodów używanych i autoryzowany serwis Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. www.lyko.pl. Pogoda.
1: Z wielką przyjemnością przekazuję Wam wieści pogodowe, bo od kilku dni w Krakowie utrzymuje się złota polska jesień i tak też będzie w kolejnych dniach. Dziś na termometrach w Krakowie nawet do 23 stopni Celsjusza, choć spokojnie, bo ta temperatura stopniowo będzie szła w górę. Pogodnie i słonecznie bardzo przez cały dzień, bez opadów deszczu na pewno, więc parasole sobie odpuszczamy. Wiatr przyjemny, momentami trochę silniejszy.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Krótka kadencja, więc konkretów niewiele. Kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie trwa w najlepsze. 11 października krakowianie wybiorą nie tylko między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Wybiorą też między dwoma różnymi modelami rządzenia Krakowem. Zarówno Łukasz Gibała, jak i Piątkowska mają już plan.
2: Nie obiecuję żadnych wielkich inwestycji, żadnych fajerwerków. To będzie raczej czas na posprzątanie bałaganu, na audyty.
3: Rozmowę z urzędnikami, przegląd najważniejszych spraw, audyt. Nie za miliony złotych przez korporacje wykonywane tylko przez profesjonalny zespół.
1: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że będą chcieli współpracować z jak największą liczbą radnych. Przewagę w Radzie ma Koalicja Obywatelska, ale Gibała przekonuje, że prowadzi rozmowy zarówno z radnymi koalicji, jak i PiSu. Przy Kopcu Kościuszki powstanie Centrum Polsko-Amerykańskie. Wczoraj wmurowano kamień węgielny. Nowa przestrzeń poświęcona będzie współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jak głośno jest w Krakowie? O tym za godzinę.
4: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Jest kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował o tym sąd w Wąbrzeźnie. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy ze stawką 24%. Po przekroczeniu tej kwoty będzie trzeci próg 32%, wylicza minister Andrzej Domański.
6: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
5: Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych. Krótki termin przydatności sprawia, że żywność wydaje się zdrowsza, nawet jeśli różni się od podobnych produktów jedynie opakowaniem. Tak wynika z badań.
4: Jedzcie zdrowo. Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy. Johnson Meet the Chase, Morkels, Ilzy i All the Time. To jest nuta, którą zaczynamy i bardzo się cieszę, bo dzisiaj też dużo niespodzianek, dużo prezentów, będzie super.

Liwka, poza tobą nic w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, ależ to jest piękne. To rozgrzewa duszę, rozgrzewa serducha i bardzo dobrze. A w międzyczasie, słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że wczoraj to było? Nie, przedwczoraj byliśmy na premierze Lalki w Operze i w ogóle było bardzo fajnie i nawet z tego nagraliśmy vloga z Monią. Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że oni nas chyba więcej nie zaproszą. A dlaczego, to możecie zobaczyć na Instagramie Meloradio, bo tam wszystko macie nagrane. Także wbijajcie, zostawcie lajka, zostawcie followa i dajcie znać, jak im poszło jako reporter, bo w sumie to był mój pierwszy raz. I tak wiem, że już mnie więcej nie zaproszą. Było warto.

Gnarly Wasted i 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo w środę, mały piąteczek. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce dla osób, które lubią trochę, no powiedziałbym, że oldschoolowe brzmienie, no bo ta piosenka ma już parę wiosen na koncie, ale styl jest naprawdę fantastyczna i może się kojarzyć też z bardzo wakacyjnym vibe'em. More Than You Know, Axwell Ingrosso, to jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Sobel Francis, całe lato i 19 minut do godziny 11, tak podkręcamy tempo. Proponuję zrobić sobie kawę. Wiem, że nie chce się wstać od biurka, ja was rozumiem całkowicie, niektórzy w ogóle w samochodach, to też już kompletnie nic się nie chce, ale kawa może zmienić wasze życie. Może na przykład dać jakiś dobry pomysł, zainspirować. Do czego? A ja wam powiem do czego, do szybkiej kasy. Słuchajcie, 200, a nawet pół tysiąca złotych do zgarnięcia za to, że wejdziecie na meloradio.pl, napiszecie, na co chcielibyście to wydać i później odbierzecie telefon. Zobaczcie, to są trzy proste kroki, które de facto mogą sprawić, że ta środa będzie niemalże idealna. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie ten hajs.

0: Josh Baker, Poppy Back, Scumpy, My Place w Melo Radio, 10 minut do godziny 11. Fajnie, że jesteście. No bo ja też nie jestem sam, jest razem ze mną Marcin Sikora.
1: No
0: siemano.
1: Właśnie, jestem, cześć. Dowiecie się, gdzie już nie pojeździcie na rollercoasterze.
0: O kurczę, to brzmi trochę niebezpiecznie. Dobra, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Soulstar i I Like. No i ta genialna, bardzo energetyczna nuta punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.

Na najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phoenix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloracja. Lista waszych ulubionych numerów.
18: Ten gość to postać posągowa. Jak widzisz,

0: termometrach w Krakowie nawet do 23 stopni Celsjusza dzisiaj, no i kolejne dni także z piękną, złotą polską jesienią. Bardzo pogodnie i słonecznie nad całym Krakowem, bez opadów deszczu dzisiaj i też jutro nie powinno padać. Wiatr natomiast słaby, ale momentami trochę mocniejszy. Ciśnienie mamy nadal bardzo wysokie. Powietrze w normie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. W drugiej turze wyborów prezydenckich stawką będzie nie tylko to, kto pokieruje miastem, ale też jak będą wyglądały jego relacje z rządem. Monika Piątkowska mocno podkreśla swoje polityczne zaplecze w Warszawie, które ma pomóc Krakowowi w zdobywaniu pieniędzy i realizacji dużych inwestycji.
2: Ja nieustannie zapraszam premiera do naszego miasta i rząd. Im częściej premier będzie w Krakowie, im będzie bardziej zaznajomiony z problemami, z wyzwaniami naszego miasta, tym lepiej.
0: Łukasz Gibała z kolei przekonuje, że do rozmów z rządem nie potrzeba partyjnej legitymacji. Podkreśla, że chce bezpartyjnej prezydentury. Jak głośno jest w Krakowie? Ruszyły całodobowe pomiary hałasu i badanie natężenia ruchu drogowego. Na niektórych drogach instalowane są specjalne kamery. To wszystko posłuży stworzeniu mapy hałasu Krakowa. A na mapie Krakowa pojawił się nowy obiekt. Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz Ludwinów. Zakończyła się blisko 3-letnia budowa i kładka oficjalnie zostanie otwarta w niedzielę wieczorem. A za godzinę o planach przebudowy dworca głównego.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja we wrześniu znów poszła w górę, wyniosła 4%, to tak zwany szacunek flash Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wynosiła 3,4%. Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do 3 października potrwają wspólne ćwiczenia przez Przesmyk Suwalski. Park rozrywki Six Flags zamyka jeden z najsłynniejszych rollercoasterów na świecie. Chodzi o X2. Decyzja zapadła po ujawnieniu historii poważnych obrażeń i śmierci wiązanych z tą atrakcją. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
5: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać niemal automatycznie.
4: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30.
3: A jakby coś, dla mnie to wy jesteście najfajniejszymi gwiazdami.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Siema, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I zwłaszcza, że mamy co i w ogóle jest fajnie, bo jest środa, mały piątek. Marlon Hofstadt, So Stary I Like. Wypiłem kawę, przepraszam.

Pany, tak w ogóle, to z racji Dnia Chłopaka, to życzę wam dużo radochy, dużo miłości, dużo spokoju, dużo grania w gierki, dużo wypasionego jedzenia, mało telefonów z pytaniem, gdzie jesteś, bo miałeś być? Generalnie, żebyście mogli przebudzić w sobie tego młodego dzieciaka. A, no i żebyście mogli chodzić w tych ulubionych dresach, które już co prawda mają dziury, ale to nic. David Guetta, Martin Garrix, Brooks, Like I Do. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, ziomki.

0: No i to jest prawdziwa sigma muzyczna. Kygo, Take Me Back w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Na z racji tego, że my mamy dzisiaj środę, czyli mały piątek. Środa to też dzień prania, tak tylko przypominam, może ktoś zapomniał, to akurat będzie mógł sobie zrobić. Ale z racji tego, że do weekendu już blisko, no to ja wam serwuję jedną z nowości od Metznera. Cały blok, bardzo dobrze to brzmi i naprawdę fajnie się rozkręca. Myślę, że ta nuta zostanie z nami na dłużej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
11: Noż do stu.
10: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: On the move w Meloradio, podkręcamy tempo. 19 minut do godziny 12. Dobrze, że jesteście. Dlaczego dobrze? Dlatego, że przypomnę o rzeczy, która może poprawić wam trochę humor. Może dzięki temu sobie kupicie coś ładnego. Tak, ladies and gentlemen, ja przypominam o rzeczach ważnych, o ile nie najważniejszych. 200, a nawet 500 złotych za to, że w zasadzie wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie, na co byście to wydali. I to w zasadzie jest wszystko, bo potem jak odbierzecie od nas telefon, to kasa tak naprawdę jest już wasza. Oczywiście chodzi o ten telefon związany z anteną Meloradia. Także bądźcie czujni i w razie czego, jak już się zgłosicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Toby Romeo, Fly High w Melo Radio, 10 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo. A razem ze mną Marcin Sikora ponownie. Siemanko, bro.
1: No, cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Wiesz co, będę mówić o tym, kiedy na Ziemi powstało życie, bo już podobno wiadomo, już jest data.
0: Tak?
1: Tak.
0: A co było pierwsze, jajko czy kura?
1: A nie wiem.
0: No to zaraz się może dowiemy coś.
2: A już o 12 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Ten numer punktualnie o 12, wtedy inni będą gadać. No my już wam coś zagramy, super.
2: Autopromocja.
4: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
21: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
20: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: Po reklamie.

Wrzesień żegna nas bardzo piękną aurą. Słonecznie i ciepło w Krakowie, do 23 stopni dzisiaj na termometrach. Do tego pogodnie, słonecznie i bez opadów deszczu. Wiatr słaby, momentami trochę mocniejszy, a ciśnienie cały czas mamy bardzo wysokie.

0: Mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
1: Najważniejszymi rozwiązaniami, które przygotowujemy, to jest na przykład takie podzielenie peronów, by na jednym długim peronie mogły jednocześnie być obsługiwane pociągi jadące w dwóch przeciwnych kierunkach.
0: Pieniądze na te inwestycje mają pochodzić z nowej unijnej perspektywy budżetowej. Szykuje się nie tylko rozbudowa dworca kolejowego, ale też i lotniska. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej części terminalu pasażerskiego T6. Według planu zostanie oddana do użytku w połowie 2029 roku, a do 2032 mają zakończyć się dwa kolejne etapy rozbudowy terminalu. T6 ma mieć powierzchnię 45 tysięcy metrów kwadratowych, a w środku ma być 11 nowych gate'ów. Za oknem jeszcze przyjemnie i ciepło, ale to już ostatki. Jutro zaczynamy październik. MPEC zapowiedział, że od jutra zacznie dostarczać ciepło odbiorcom.
2: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość skradzionych zwierząt to około 300 tysięcy euro. Eksplozja w Mołdawii. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko ukraińskiej granicy. Zamiast jednego z promów, miejski autobus, tak będzie w Świnoujściu w okresie jesienno-zimowym. To z powodu wysokich cen diesla, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
4: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
3: Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych, autobus kosztuje 6 razy mniej. Już wiadomo, kiedy na Ziemi warunki pozwoliły na powstanie życia, wyliczyli to naukowcy. Było to 4 miliardy 330 milionów lat temu.
2: Ciekawe, po ile wtedy była benzyna. Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. A Marcin, z tego co wiem, kończy pracę.
5: Tak, zgadza
2: się. Brawo! Juhu! Gratulujemy serdecznie. I jeszcze jedno ważne info. Nie przejmujcie się, bo szybko zleci. A kiedy inni gadają, my już gramy.
6: Biorę, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Offenbach i Star Sailor w Melo Radio. Four to the floor, tak podkręcamy tempo. 16 minut po 12, w takim pierdlu to nawet sam mógłbym posiedzieć. I to nie jest bait, zresztą przejdźcie sami. Słuchajcie, Indonezja, miasto Bogor i więzienie, które stało się mega luksusową opcją. Dostaliśmy fotę z tamtejszego apartamentu, bo tak to nazwę. W środku, uwaga, telewizory, wbudowany symulator golfa, siłownia, ładne meble. Generalnie wypas. Podobno dwóch więźniów tam żyło, ale jako, że niechcący te wypasy gdzieś tam wyszły na jaw, no to już ich przenieśli. Dokąd? Nie wiem, ale jakby coś w Polsce, zapraszamy na czaj.

0: James Hype, na którego jest jak zawsze mocarny hype. Jego nowość Confession. Dzięki Mikołaj za potężny mental backup. To było mega miłe, stary.
1: Zawsze będę twoim hype manem.
0: Dzięki, stary. Czuję się jakbym był Kubo na Fide, który ma swojego Krzysztofa.
2: 27 minut po 12.
1: A ma też kochaną Anię. Bardzo
2: nie.
1: Chciałby się przyjechać.
0: Kizo w tej godzinie jeszcze i Disney. Hotelowa doba w apartamencie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura. O reklamie.

0: To jest piękna nuta. Słuchajcie, oprócz tego, że Kizo tak trochę tutaj napięty śpiewa i w ogóle rapuje, to chciałem zwrócić uwagę na to, że nawija o ważnych rzeczach, o tym bezpieczeństwie, o tym, że ludzie się rozumieją i mogą spędzać czas tak, jak lubią najbardziej. I to jest naprawdę mega opcja i ja wam życzę, żebyście mieli taką comfort person, z którą czujecie się idealnie. A na zegarach mamy 17 minut do godziny 13 i z taką comfort person możecie też sobie odpalić Melo po 18 w piątek, bo wtedy 30 Meloradia, a tam znajdziecie między innymi tę nutę. Whatever Turns You On, Axwell i Bon. Głosujcie przy okazji na meloradio.pl. A ja mogę wam obiecać, że więcej takich genialnych, elektronicznych perełek znajdziecie tylko tutaj. Dobrze trafiliście. Jakby coś,
1: nazywamy się Meloradio.

0: Of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo, no i jest ze mną ona, czyli Ula Harciarek.
1: Cześć. I będą newsy. A w newsach o bardzo ważnej polskiej produkcji, która dziś ma swoją premierę.
0: Chyba wiem jaka. Chyba byłem na pewnym wydarzeniu, które wy możecie już teraz zobaczyć na Instagramie Melo Radio. Coś mi się wydaje, że chyba wiem, o co chodzi.
2: A już o 13 zagramy
0: Fastboy Music Sounds. Tak, podkręcamy tempo. Do tej nutki można wszystko tak naprawdę, co polecam. Ja w ostatnim czasie, jako że kicham, to też naprawdę fajnie się do tego smarka.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Cicha wystawa. Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra...

0: Minuta do 13:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, informuje mieszkańców województwa lubelskiego RCB. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Skazany za planowanie zamachu na koncert Taylor Swift przegrał proces z Disneyem. Sprawa dotyczyła pokazania domu jego rodziców w serialu dokumentalnym o piosenkarce. A do kin wchodzi dziś polska superprodukcja. To adaptacja lalki Bolesława Prusa, Stanisława Wokulskiego, gra Marcin Dorociński.
2: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
1: Na ekranie zobaczycie całą plejadę gwiazd polskiego kina. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, jednym z najlepszych na świecie, znalazł się wśród 500 uczelni z całego globu.
0: Gratulacje! To się nazywa być mądrym. 13:00 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Czy jestem mądry? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami, ale wiem jedno. Odnośnie lalki będę miał za chwilę coś mega turbofajowego.

0: Silva Bumpa on Tonight w Melo Radio. 15 minut po 13. Mam mega fajną niespodziankę dla was, no bo trzy podwójne zaproszenia na filmową lalkę, która dzisiaj ma swoją premierę. Film obejrzycie w kinie Helios, wiem też, że jesteście ciekawi jednego. No jaka jest ta Izabela Łęcka? I o to pytaliśmy w poniedziałek w Operze Narodowej, między innymi szanowną panią Kamilę Urzędowską.
1: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. Oczywiście powieść rządzi się swoimi prawami, a sam film jest kwestią i scenariusza, i naszego wspaniałego reżysera, później montażu. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć.
0: No właśnie, trzy podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios, dzisiaj do zdobycia. No i co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie głosówką, a pytanie brzmi: dlaczego Wokulski był Sigmą? Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, a te dajcie na WhatsAppa Meloradia, czekam na głosówki. Wloty na lalkę też czekają, także generalnie proszę się ładnie postarać.

0: My w Melo Radio to Chris Cross Amsterdam. 27 minut po 13 przed momentem pytałem was, dlaczego Wokulski był Sigmą? No bo mamy dla was trzy podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios. No i mam pewne propozycje.
1: Wokulski był Sigmą, bo miał wąs, co każdą haleczką cząsł.
0: Sigiemka, podwójne zaproszenie jest twoje. Sztos, Pablo.
2: No ja uważam, że Wokulski był Sigmą, bo miał dużo hajsu, mógł mieć każdą, ale nie zadowolił się byle czym.
0: Bez kitu, nice, podoba mi się to. Podwójne zaproszenie jest twoje. Karolina?
3: Może Wokulski był Sigmą, ale finansową, bo w miłości totalnym NPC-em.
0: Może i tak, ale jak to wszystko tak naprawdę się wydarzyło w filmie, no to wy zobaczycie sobie już tak naprawdę, kiedy chcecie, nie? Bo jak coś, to dzisiaj jest premiera. No, także trzecie rozdane. Słuchajcie uważnie Melo, bo może jeszcze jutro będzie szansa.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe, do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: wejść na eventim.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Po reklamie.

0: Mike Perry, Caso, Inside the Lines w Meloradio. 16 minut do godziny 14, ale się dzieje. Filip Heiser i jego żona pochwalili się nową chatą. Cały polski internet już tym żyje. Chodzi o mieszkanie na krakowskim Kazimierzu. Wiecie, generalnie wygląda to mega fancy. Są zdjęcia w sieci, polecam. Całość jest w stylu takim loftowym, tu kryje się taki industrialny charakter. Wiecie, beton, cegła, czy tam też drewno jakieś, nie? Tak, przypominam o tych fotkach, żeby zobaczyć sobie w sieci. Podobno czytam, że nie mają zamiaru się stamtąd ruszać. No i fajnie, bo naprawdę dobrze jest mieć takie miejsce na ziemi, ale w sumie mnie to ciekawi tylko, jakiego proszku do prania będą używać.
1: Pierwsze nie będzie.

0: Tak po amerykańsku trochę. Niby włoski, nie? Ale taki prima donna.
1: Jesteś American boy?
0: Ja, jestem. Ja zawsze byłem.
1: American soldier, please take me to the USA.
0: American boy, Dobra, nieważne. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Było super.
1: Dziękuję, Adrian.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: To była czysta przyjemność.
0: Nie, no to wielki zaszczyt po prostu, nie? Dzięki. Dzięki bardzo.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Aha.
0: No, to ja się zbieram. Kotleta wziąłem dzisiaj.
1: Co ty gadasz?
0: No, ziemniaczki.
1: Jest jeszcze?
0: Jest jeszcze.
1: Dobra, to muszę iść niedługo.
0: Dobra. Freak Fight za chwilę, siemanko.
2: Meloradio Kraków na 101.3 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalans on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: diesel będą tam nieco tańsze, bo państwo wprowadza paliwowy rabat. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Chwali go dyrektorka szkoły w Poznaniu Magdalena Katarzyńska-Radomska.
1: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe.
0: Uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Chat GPT, coraz popularniejszy z danych OpenAI, wynika, że tygodniowo korzysta z niego ponad 1 miliard osób.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim i kimś jeszcze.
1: Kto to taki, ten ktoś jeszcze?
2: Będzie gość, a tak naprawdę chodzi mi o to, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, wszystkiego najlepszego. Chociaż mamy przykrą historię. Zerwałam Mikołajowi piękne różowe kwiaty. On je po prostu...
1: przesadził z powrotem do ziemi. No bo jakbyś mi dała, nie wiem, zestaw kluczy do samochodu albo coś takiego, co mógłbym użyć w swoim codziennym życiu.
2: Mógłbyś te kwiaty na przykład sobie zapleść we włosach i byś wyglądał takiego Mikołaj romantyczny.
1: Okej.
2: Okay. To jest w ogóle skandal, słuchajcie. Człowiek serce na dłoni daje chłopowi, a on po prostu je zgniata i wyrzuca w ogóle.
1: No bo ja naprawdę nie rozumiem waszej obsesji z kwiatami. Po co komu kwiaty? Ja mam alergię zresztą.
2: Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Iha Mikołaj, siemanko, ale gość naprawdę będzie po godzinie 15.

0: komodo, 12 minut po 14, a teraz zmieniamy klimat. Uwaga!
1: To zabrzmi źle, ale wcześniej był Mauro Picotto. Pomyślałem sobie, żebym zjadł pizzę, a teraz bym sobie zjadł jakieś tamales, coś takiego.
0: Słuchajcie, co się wydarzyło na meksykańskiej ziemi.
1: No w Meksyku ewidentnie ktoś tam nie podumał.
0: Dlaczego?
1: No bo jak można wziąć chihuahuę do Gwardii Narodowej?
0: Szczerze, ja mam pewne przemyślenia. Za każdym razem, jak na ulicy mijam dużego psa, to jest grzeczny. Mijam chihuahuę, to jest furiatem.
1: No właśnie, to przecież nie może w służbach taki furiat pracować, nie?
0: No może, bo będzie, wiesz, atakował
1: tam. Spokojną, ale on ma szukać, a nie atakować. On ma do pracy poszukiwawczo-ratowniczej został wzięty. Jezu, no. Wyobraź sobie, że, nie wiem, przygniata cię budynek i znajduje cię chihuahua. Ja bym powiedział, zostaw.

0: Bryska, lato, pocałuj mnie, co się tak rozmyśliło.
1: Już pierwsze zdanie. 19 września Filip Heiser i młodsza od niego ponad 20 lat Bianka wzięli ślub.
0: No tak było.
1: Wszyscy o tym wiemy, tak. Nikt nie powiedział nam tej historii lepiej niż oni.
0: Kurczę, ten podcast był tak wybitny.
1: A dzisiaj mamy właśnie święto podcasterów, Międzynarodowy Dzień Podcastów.
0: O!
1: I podobno tak? Ma być drugi odcinek.
0: No nie.
1: Filip i Bianka Heiser Podcast. Tak, tak. W ogóle, czy to nie powinna być Bianka i Filip Heiser?
0: Byłoby to
1: kobieta
0: kulturalne.
1: Kobieta się najpierw chyba przedstawia, prawda?
0: Nie? Chyba wiemy, że pan Heiser lubi się z sobą
1: on
0: cieszyć.
1: Chyba większą czcionką w ogóle był napisany.
0: Bo on ma w ogóle większego, okej?
1: No od niej na pewno. Ma być drugi odcinek i podobno w drugim odcinku mają się nabijać tego pierwszego.
0: Genialne, czyli jak jest hejt,
1: ale to jest zaskakujące, bo ja słyszałem, że Filip był bardzo zdziwiony w ogóle, że ten pierwszy odcinek był tak negatywnie odebrany.
0: A nie wiedział, biedny.
1: No kto mógł to przewidzieć, prawda?
0: Nikt tego nie wiedział, że to tak będzie.
1: No myślę, że producent tego podcastu powinien spojrzeć, nie, i powiedzieć, a mało tu powiedziałam.
0: Ale to Bianka była też producentką tego odcinka?
1: No chyba, bo ona w tym studiu pracuje jako producent, nie? Tak mówił Filip.
0: Sama sobie zrobi lepiej, nie?

0: radiu. Tak podkręcamy tempo, a w tej godzinie poznamy nowe słowo, które weszło do mainstreamu.
1: No proszę, i kto to takie słowa wymyślił? Pewnie jakiś myśliciel, filozof, polonista.
0: Doktor.
1: A, doktor nauk, rozumiem.
0: I dziennikarz.
1: Polonistyczny.
0: Bardzo znany.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super! Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków, dźwięki, melodie, słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Animals, Martin Garrix, jak ty świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. To jest w ogóle imponujące.
1: No i mam naturalne w dodatku, dlatego takie żółte.
0: Nie to co pan Filip Kaiser. Słuchajcie, jest nowe słowo w polszczyźnie. Pizza z kebabem. Najchętniej kupowana pizza w Szwecji, to jest znaczenie.
1: Wow, naprawdę? Naprawdę? W Szwecji tak jedzą?
0: No.
1: No widzisz, byliśmy ostatnio w Szwecji, w sensie Polacy, my, nasza reprezentacja. I czy była pizza z kebabem? To jest pytanie, na które nie odpowiedział trener Jan Urban.
0: Kto? Aha, to jest nasz trener?
1: Nie, Szwedów. Wiesz co, przyszedł potop i go zabrali.

0: ale my podkręcamy tempo Sexy Magic, nie Mikołaj?
1: A tu zaraz będzie sexy i zaraz będzie magia.
0: Ja tutaj widzę takie zdjęcie bez koszulki, ja nie mogę się skupić w ogóle.
1: O co chodzi? Słuchajcie nas po 15 koniecznie.
2: A już o 15 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks i Lavinia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od Ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoskiego, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Kula Harciarek on the mic.
2: 5 miliardów opakowań kaucyjnych zebrano w ciągu roku. To m.in. plastikowe butelki, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
3: Punkty zbiórki wyposażone w automaty cieszą się największym powodzeniem. Blisko 90% opakowań oddawanych jest właśnie w automatycznych punktach.
2: System ma objąć też małe szklane butelki, tak zwane małpki. Długi ma niemal 1,5 miliona polskich facetów. Łączna wartość ich należności to ponad 55 miliardów złotych. Studenci zapłacą mniej za obiady. Tak będzie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczelnia zaczyna dopłaty do posiłków. Został zwolniony, bo boi się latać samolotem i odmówił służbowych podróży. To historia z Włoch. Sąd przyznał pracownikowi odprawę w wysokości ponad 52 tysięcy euro.

0: Tymek w Melo Radio. Nie jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj sami. Jest Dzień Chłopaka, jest ze mną Mikołaj, ale też jest Jacek z bardzo znanego programu reality show.
1: Dzień dobry, Jacek z Office Line.
0: Tak, słuchaj, wiemy, że od programu już trochę minęło czasu i chcieliśmy się ciebie zapytać o to, czy wszystko poszło po twojej myśli, czy na przykład jednak produkcja tak to trochę zmontowała, że...
2: Że coś byś tam poprawił, tak? Nie? Coś może byś dodał, może odjął.
1: Pomidor.
0: Okej.
1: Ja bym pokazał to trochę inaczej.
0: Jasne.
1: Może tak dyplomatycznie powiem. A nie wiem, czy wszystko poszło... Nie, tam niewiele poszło po mojej myśli. Dobrze się bawiłem, to poszło po mojej myśli. No.
0: A wakacje były fajne?
1: Bywały.
0: Okej. Okay. Okej.
2: Okay. No bo to zawsze jest tak, nie, że jak się ogląda takie programy, to potem się zastanawiamy, czy my zaprosiliśmy do studia anioła, czy demona, bo tak naprawdę nie wiemy. I jakbyś miał tak procentowo ocenić, ile procent ciebie faktycznie można w tym programie zobaczyć?
1: Takiego prawdziwego, aktualnego mnie, myślę, że 20-30%.
2: Okej, okay, czyli jednak show.
1: Chociaż ciężko mi powiedzieć, bo no, ja na siebie tam patrzyłem zupełnie inaczej niż... Każdy pewnie odebrał mnie inaczej niż, bo ma swoje filtry. No i tam, niewiele tam nie było chyba takiego prawdziwego.
0: Okej. Ale teraz możemy cię oglądać na twoich socialach chociażby, nie?
1: Trochę, już jest więcej.
0: Tak. To już jest więcej. Tak, tak. Dobra, słuchajcie, do rozmowy wracamy już za chwilę. Najpierw Josh Baker i My Place.

0: Global DJs w Melo Radio The Sound of San Francisco. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Dzisiaj z nami Jacek Cygan, znany też jako Jacek z Love is Blind. Jacek, powiedz, czy ty po tym programie wierzysz, że miłość jest ślepa?
1: Jest jakaś tam szansa, tak, ale...
0: Przetestujemy to teraz, bo mamy dla ciebie takie małe wyzwanie. Tutaj w studiu siedzi nasza piękna Iga.
2: Hej.
0: I teraz Iga zamknie oczy.
2: No,
0: i chciałbym, żebyś spróbował Igę nam poderwać w 40 sekund lub mniej.
2: Słuchaj, będę łatwo, obiecuję.
1: Dobrze.
2: Mam zamknięte oczy, nie oszukuję.
0: Też zamknijmy wszyscy oczy.
1: A ja muszę udawać, że jej nie widziałem wcześniej, czy... Bo mogę nawiązać do tego, jak jest ubrana. Albo...
2: Dobrze, nie, widziałeś mnie, jest okej.
1: Okay. Czy możemy rozmawiać, mogę zapytać.
2: Tak. Dobra? Okej.
1: Cześć.
2: Hej.
1: Co masz na sobie?
2: A słuchaj, mam taką koszulkę, że kocham gorących tatuśków. Specjalnie dla ciebie.
1: Będę twoim najmłodszym tatuśkiem.
2: Naprawdę?
1: Kim ty możesz być dla mnie?
2: Kim tylko zechcesz. Słuchajcie.
0: Ja myślę, że już po pierwszych słowach to się udało.
2: Dobra. Mamy to, mamy
1: to. O 23:00 druga część.
2: Właśnie, bo to tak nie ta godzina, słuchajcie, się aż rozmarzyłam normalnie. To może zagrajmy numer, a do rozmowy wrócimy za moment. Ale
1: w kolejnej rzutce ja będę miał tę koszulkę.
2: Dobra.

0: Neptunika. What if w Meloradiu? U nas naszym gościem jest Jacek. Ty masz ładnie. Jacek AU Cygan. Czy możesz zrobić dla nas AU, proszę?
1: Na koniec dla ciebie zrobię.
0: Dobra, jesteśmy umówieni, słowo się rzekło. A w tej godzinie pogadamy o czym?
2: Pogadamy o chłopakach, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka.
0: Zostańcie z nami.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Wish You Well, Sigala, Becky Hill, tak się podkręca tempo u nas w Malu Radio w Efirkwajcie. Naszym gościem jest Jacek z Love is Blind. Cześć raz jeszcze.
1: Ciao.
0: I dzisiaj jest Dzień Chłopaka, już to mówiliśmy. Więc Mikołaj, czyń honory.
2: No bo teraz wydaje nam się przynajmniej, że taki młody chłopak może mieć trochę dysonans poznawczy, nie? Bo wszystko się dzieje w sieci, poznaje się miłość w sieci, więc może masz jakieś takie porady dla młodych mężczyzn, którzy chcieliby się jakoś w tym szalonym świecie nieco odnaleźć.
1: Nie wiem, czy powinienem, ale to znaczy, myślę, że najważniejsze to stawiać granice. Ja się nauczyłem ich stawiać granic bardzo późno. Drugie to być siebie ciekawym i szukać kogoś, kto jest nas ciekawy i bawić się dobrze. To tak moje.
0: Nie no, zabawa to podstawa. No co?
2: A Iga, ty nie wiesz, jak ciężko być chłopem w tych czasach.
1: Oj tak, to prawda.
0: Mówicie?
1: Prawda,
0: no. Ciężko, no. No dobra, to co jest takiego trudnego w byciu chłopem? Proszę, jedna rzecz.
1: Presja.
0: No dobra.
1: Do widzenia. Au.
2: Ktoś tu chyba presję wywiera.
0: Właśnie, obiecałeś mi coś.
1: A to jest ostatnie? Mm-hmm. Ale w jakich chcesz emocjach, Ału? Bo widziałem, że takie są.
0: No są.
1: Nie wiem dlaczego to. Dawaj.
0: W jakich emocjach?
1: Ta.
0: Ja chcę teraz. Twoje odczucia wobec nas a propos tego, że tu przyszedłeś.
1: Oj, to bym przeklął jeszcze tak z entuzjazmem. Ału, kochani.
0: O!
1: Takie, mam dobre, bardzo dobre emocje, super się bawię, dziękuję.
0: Dziękujemy, wpadaj częściej, dzięki w ogóle, że byłeś. Mikołaj, też zrób au. Zróbmy wszyscy au. No tak na zakończenie.
2: Dobrze, ale to musisz odliczyć.
0: Dobra.
2: Naliczaj.
0: 3, 4,
3: au!

0: Rudimental, Khalid, All I Know. Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fajcie był Jacek Aucygan.
1: Tak jest, bardzo fajny ziomek.
0: Fajny ziomal, naprawdę, mógłby wpadać do nas częściej.
1: Będziemy nad tym pracować. No, dzisiaj mieliśmy dla niego niespodziankę, bo dzisiaj jest dzień pełen niespodzianek i co będzie w newsach, to też niespodzianka.
2: A już o 16 zagramy
1: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Krakowie?
14: Paweł Chudzio, cześć. Zaczniemy od wizyty w Ice Kraków, gdzie 9 października Anime Symphony. Zabrzmi muzyka z anime, przygotowana w autorskich aranżacjach na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów. Będzie 36 utworów z 25 produkcji. Do tego ponad 30 autorskich animacji, światło, taniec i cosplay. I to wszystko 9 października w Ice. A teraz kino mikro i propozycja dla tych, którzy sami kręcą co nieco. Przetwory to otwarty nabór twórczości i seria wieczornych wydarzeń w mikro, podczas których spotykają się różne formy sztuki. W skrócie, wysyłacie zgłoszenia ze swoimi rzeczami, a kino zbiera je i puszcza w blokach na wieczornych pokazach. A to może być właściwie wszystko. Filmy eksperymentalne, dokumenty, animacje, rolki, filmy taneczne czy filmy ze strychu babci. I jeszcze rzut oka do Prozaka. Tam dzisiaj imprezą dowodzą młodzi DJ-e, a w sobotę za dekami panie, które proszą panów do techno i trensu.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Minuta do 16. Czas na newsy Meloradio.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
17: Jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że będzie mógł wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali zagadkę zbrodni sprzed 18 lat, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
18: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne.
17: W jednym z domów odnaleziono ciało kobiety. Zarzut zabójstwa usłyszał jej wnuk. Wielka operacja przeciwko sieci prania pieniędzy. Chodzi o grupę motocyklową Hells Angels. Akcja trwa m.in. w Niemczech. Głos może być prawnie chroniony przed wykorzystaniem go przez AI. Tak po raz pierwszy uznał sąd w Japonii.
15: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i w temacie AI zostajemy.
16: No bo AI zniszczy świat i nasze portfele najwyraźniej też.
15: Może nie. Iga i Mikołaj, siemanko, Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta, tak wchodzimy w 16.

0: Shaggy, If Girls Just Wanna Have Fun. Tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A agencja Reutersa podaje bardzo takie informacje, które troszkę mnie przeraziły, muszę
0: Dlaczego?
1: Powiedzieć. No bo wyobraź sobie, że w Ameryce ruszył taki testowy program, gdzie w restauracji szybkiej obsługi, najsłynniejszej na świecie, są teraz agenci AI, którzy się patrzą na twoją twarz. Czytają, wiesz, wszystkie jakieś mikroekspresje, patrzą, jak jesteś ubrana i na tej zasadzie decydują, jaka będzie cena twojego burgera.
0: To ja boję się, że dużo bym zapłaciła.
1: No, ja bym zapłacił 5 groszy chyba.
0: A ja tak... Nie, ja całą wypłatę bym...

0: Filipek, Nel we Frikwajcie, będzie jaśniej. Będzie jaśniej, to jest dobre zdanie opisujące więzienia w Indonezji, bo zazwyczaj jak myślimy o więzieniu, to się boimy, myślimy, kurczę, ciemno,
1: zwłaszcza w Indonezji, nie, to tak myślimy, no takie ciężkie warunki, gorąco,
0: cele wypełnione,
1: tak, tłok, ścisk, no okazuje się, że nie, bo jeżeli jest się skazanym urzędnikiem, skazanym za korupcję, to wtedy można sobie mieszkać w luksusowym apartamencie w takim więzieniu.
0: Symulator golfa, lodówka pełna różnych...
1: Tak, pewnie jakieś tam konsole, telewizje, nie? Mieli własną łóżko, prywatną drogę do izy więzienia, jakby sobie chcieli wyjść z niego na chwilę.
0: Czyli... Generalnie przestępstwa wszelkie takie finansowo, właśnie polityczne.
1: Patrzę na zdjęcia tych apartamentów. Oni w tym więzieniu żyli lepiej niż ja teraz u siebie w domu.
0: Nie przejmuj się.
1: Niech trwa jeszcze.

0: To jest nowość na naszej antenie Wasted w Meloradiu, ale my dobrze podkręcamy tempo, ale u nas jest w ogóle super w tym Meloradiu. Mam pytanie. No. Czy Arkadiusz Milik to ten, co tam nie strzela i ogólnie mu nie idzie? Nie,
1: znaczy on strzela, tylko w trybuny.
0: O tym piłkarzu porozmawiamy, tak?
1: Tak, ponieważ no, jest przypał, słuchaj, z Arkiem Milikiem. I to taki niepiłkarski przypał.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Efe w Melo Radio. Piłka nożna to nie jest moja mocna strona, ale piłkarze to co innego.
1: No i z piłkarzem afera jest, panie Fertku, ponieważ Arkadiusz Milik w poprzedni piątek został złapany na łamaniu przepisów ruchu drogowego w Warszawie.
0: A to łobuz.
1: Słuchaj, był korek i zniecierpliwiony Milik przejechał swoim samochodem podwójną linię ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych, ale za nim był radiowóz. Od razu go zatrzymali i po krótkiej rozmowie go puścili bez mandatu.
0: A
1: kilka skrzyżowań dalej podobno przejechał na czerwony.
0: Bo co, bo piłkarz?
1: No, ale taka się zrobiła afera, że wiesz, wszystko jest nagrane, więc oni mówią, przyjrzymy się temu.

0: Part to the floor w Melo Radio.
1: To the floor, to mogłyby spaść ceny na przykład na stacjach, bo na razie jest sky high.
0: Bo co no w ogóle właśnie. Wymyślasz, powinieneś na piechotę chodzić do pracy, a nie?
2: O, to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie, i w newsach będzie o cenach paliw. Właśnie będzie taniej, drożej, no właśnie.
0: Tak samo.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają.
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Na początek naszego imprezowego spotkania zerkamy do klubu spotkań Poczta Główna. Tam w piątek Inna Night, imprezka pełna nostalgii, klubowej energii i numerów, które będzie można wspólnie śpiewać. Szalona noc z dance popem i electro house'em. Z kolei w sobotę Rihanna Party, no i dominować będą utwory królowej popu, ale będzie też muza innych, podobnych stylem artystów. A jak chcecie poszukać ciuchów i różnych dodatków na jesień, to okazja w weekend w Starej Zajezdni na Kazimierzu. Tam kiermasz, czyli targi mody i designu. Five Park dzisiaj Forced to Mode, czyli Tribute Band Depeche Mode, i to będzie celebracja 40-lecia albumu Black Celebration. W piątek w Alchemii Polskuba World Music, czyli połączenie muzyki polskiej z tradycyjną muzyką kubańską i flamenco z Hiszpanii. I jeszcze na koniec Klub 30, bo tam w sobotę impreza oraz Matt Fiddle Violin Live Show.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek, on the mic.
4: Ceny paliw na polskich stacjach idą w górę. 9,14 to średnia cena diesla. O złotówkę i grosze tańsza jest benzyna i lepiej raczej nie będzie, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
4: Również w USA ceny na stacjach biją rekordy. Polska będzie walczyć z fake newsami. Ministerstwo Cyfryzacji powołało Centrum Walki z Dezinformacją. Jest pierwsze w Europie. Młodzi protestują w centrum Madrytu. Tu są ich tysiące, domagają się dostępu do tanich mieszkań. Twórca Resident Evil zapowiada nowy film. Ma to być opowieść science fiction w głównej roli Jennifer Lawrence, a producentem będzie Steven Spielberg. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale ma być to bardzo niepokojący film.
2: Sequel do E.T.
3: Może tak być. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc mamy do Was pytanie, czego nie mówić chłopakom na literę P? Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
2: Przyjacielu. To jest chyba najgorsze, co można powiedzieć do chłopaka na
3: tak. Oj tam.

0: Stereo Love w Meloradiu. Czego nie mówić chłopakom na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: A odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki przede wszystkim.

0: Kto zrobi dłuższe U? Mio, Mikołaj czy Iga? Jak takie psy, co wyją do księżyca.
1: Właśnie, jeżeli wam się odezwały kundelki, przepraszamy.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, tak, tak. To, ale może zacznijmy od tekstówek dzisiaj. Tak,
0: proszę.
1: W ramach wyjątku. Janusz napisał, tak? Nasz kochany Janusz napisał, puściłam się.
0: To przykre, ale cieszę się, że możemy liczyć zawsze.
1: Trzeba
0: na
1: się
0: Janusza.
1: Trzymać, pamiętajcie.
0: Mocno. Kasia, przystojny ten twój kolega. Znaczy, ja nie widzę problemu.
1: A Andrzej napisał, przyjedzie do nas mamusia.
0: Najgorzej, a Marta nam nagrała głosówkę.
2: Dla chłopa to chyba najgorsze jest usłyszeć, posprzątaj chałupę.
1: No posprzątam, już przecież powiedziałem, że to zrobię.

0: Pepas.
1: Pepas.
0: O, ładnie powiedziałeś. Poczekaj. A, no tak, takie sepleniące. Pepas.
1: Pepas. Ibiza.
0: Jeszcze raz proszę.
1: Pepas.
0: Dobra, ostatni.
1: Teraz głosówki.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzisiaj jest wasze święto, drodzy chłopcy, buziaczek dla was, ale sprawdzamy właśnie, czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Chcemy więcej. Leszek.
2: Tego nie mówić do chłopaka? Pierdit się.
0: Ojojojojojoj.
1: Ja słyszę wielokrotnie. Znaczy od innych chłopaków najczęściej, ale może faktycznie od kobiety bardziej boli. Mamy też wiadomości tekstowe. Krzysztof napisał: pomyliłam pedały w aucie i porysowałam.
0: Zdarza się najlepszym, jejku.
1: No nie wiem, czy najlepszym się to zdarza.
0: Marta, głosówka od Marty.
3: Prawdziwy mężczyzna tak nie robi.
1: Najgorzej, jak się wiedzie na ambicje, to prawda. No i jeszcze Ania. Porozmawiajmy poważnie. To są słowa, które mrożą krew w żyłach.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki, tekstówki od was. O, od was, na naszej
1: od
0: stronie.
1: Od razu od was chcemy mieć.
0: O, i właśnie przyszła. Dziękujemy. Radio.pl, odnośnik do WhatsAppa tam znajdziecie.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. I mamy głosówkę od Mateusza.
1: Coś znane dla wielu mężczyzn, a teraz płać i płacz.
2: To teraz na stacjach jest bardzo popularne. Ja już płakałem. Czego nie mówić chłopakom na literę P? O to dzisiaj pytamy. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Fonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Fonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: modelki włodarski, chyba że z tobą w Meloradiu. Dzisiaj dzień chłopaka i sprawdzamy, czego nie mówić panom na literę P. W ogóle, wiesz Mikołaj, ja nie chcę nic mówić, ale panowie są strasznie drażliwi.
1: Co? I ty to mówisz?
0: Irek?
2: Przed ślubem nic z tego.
0: To nawet mnie by zabolało.
1: No to jest niebezpieczna sytuacja. O, tutaj mamy... Jak oglądamy mecz, nie mów przełącz. A Kasia pisze, że chłopakom na literę P się nie mówi, przecież głowa mnie boli.
0: Ja tak nigdy nie powiedziałam.

0: Paraiso, Lost Frequencies.
1: Paraiso!
0: I Oluś.
2: Czekaj, bo będzie jeszcze jedno.
1: Paraiso!
0: Tak. Ładnie robisz.
2: Ja kryjerem się rozkręcić.
0: Tak.
2: Czemu do Brazylii?
1: No bo to z Brazylii.
2: Ale ja nie chcę do Brazylii.
0: A tam ciepło.
2: No ale w Hiszpanii jest jeszcze fajniej.
0: Też jestem.
1: Dużo złecie wyślemy z kwiatami.
2: O, Jozu. Nieważne.
1: To jest fantastyczny chłopak.
2: To jest piękny człowiek.
0: Czuję się wykluczona.
2: No i
1: taki
2: dobrze.
1: Piłkarz.
0: Okej, dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: 18 zaraz.
3: A już o 18 zagramy.
2: Iga Dudziuk i Eben Hertz. Teraz ty.
0: Hertz.
2: To było całe 1% Igi Dudziuk specjalnie dla was. To daj buzi, ale nie na 1%. O, to było 100.
1: Au.
2: Au.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cicha wystawa? Nie tym razem. Słuchaj i oglądaj. Muzeum Krakowa zaprasza na ekspozycję, gdzie usłyszysz tętniące życie miasta sprzed wielu lat, a nostalgia wspomnień komponuje się ze współczesnym brzmieniem Krakowa. Wystawę Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa zobaczysz i posłuchasz od 20 lutego do 13 grudnia w Domu pod Krzyżem, ulica Szpitalna 21.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Uwaga, uwaga, ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Na tatrzańskich szczytach panuje zima, toprawcy apelują o rozwagę, bo ewakuowano już turystów m.in. z Izraela czy Ukrainy. Powstał portal edukacyjny poświęcony lalce powieści Bolesława Prusa, nawiązuje do dzisiejszej premiery kinowej adaptacji. Brytyjska piłka żyje skandalem w tamtejszej lidze. Manchester City dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Grozi mu kara finansowa, odjęcie punktów lub degradacja. Szykuje się niezwykłe widowisko na niebie i to już tej nocy księżyc znajdzie się na tle Plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium EC1 w Łodzi.
3: Jeśli ktoś po zachodzie słońca będzie miał widok na północno-wschodni horyzont, dostrzeże, że zza tarczy księżycowej wyłaniają się młode, błękitne gwiazdy.
2: Obserwacje najlepiej zacząć o 19.30.
1: O, no to do tego czasu możecie się rozgrzać razem ze mną, co nie?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idef. Idef Melo.
1: Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, panowie, ale jak jest dzień chłopaka, to nagle wszyscy podobno jesteśmy mężczyznami, a jak jest dzień mężczyzny, to na odwrót. No nie wiem, czy to chłopak, czy mężczyzna, ale Iben, wszystkiego najlepszego, ten pan zaczyna 18 swoim hitem Hearts. A ja wam tak ogólnie życzę fajnego wieczoru. Czy jesteście chłopakami, mężczyznami, dziewczynami, czy kobietami, wszyscy będziemy się tutaj dobrze bawić. Lecimy. Tupychu, siemano.

ale ja lubię ten numer. Silva Bumpa i On Tonight. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 18.10 na zegarach, a my za chwilę będziemy rozdawać szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A to Smolasty i Doda. Nie żałuję.

0: Ocean Drive to Duke Dumont w Melo. A teraz czas zająć się pieniędzmi.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: A jak pieniądze, no to ja już wybrałem numer telefonu do Dominika, który mam nadzieję, że ten telefon odbierze, bo ma fajną rzecz, którą chce zrobić. I to tak w sumie nie tylko dla siebie. Siemano Dominik, tu Pychu Melo Radio.
2: Siemka.
0: No siema, słuchaj stary, 200 by ci się przydały chyba, co? Bo przed tobą dość istotna rzecz.
2: No pewnie.
0: No to opowiadaj, na co byś chciał szybką kasę od Melo?
2: Od NASA bym chciał, no, na bilety na wyjazd do Paryża.
0: Mm-hmm. I ty nie chcesz tam lecieć, żeby oglądać sobie, nie wiem, PSG na boisku, tylko ty chcesz tam jechać, żeby w sumie lecieć, żeby co zrobić?
2: To świętować, bo akurat w przyszłym miesiącu początkiem wypada nam pierwsza rocznica znajomości z dziewczyną.
0: Ale czekaj, znajomości czy związku?
2: Znajomości, to jeszcze znajomości.
0: Jeszcze nie ma związku.
2: Związek jest już, ale...
0: Aha, okej.
2: Okay. Od roku.
0: A, czyli... Ale ja bardzo szanuję twoje w ogóle podejście do tego, Dominik. Ty masz po prostu okazję, żeby świętować podwójną i znajomości, i związku. To mi się bardzo podoba.
2: No, dokładnie. Im więcej, tym lepiej.
0: Czyli hajs na bilety potrzebujesz, a co będziecie w tym Paryżu robić?
2: No, tylko 2 dni, więc chcemy podwiedzać jak najwięcej się da.
0: No, kroczki będą aktywnie robione.
2: No, dokładnie.
0: No to stary.
2: Louvre, Pola Elizajskie. Myślę, że wszystko zwiedzimy, ale stadion PSG, tak jak wspomniałeś, to jest
0: zabieram się z tobą. Ale słuchaj, jak ty lubisz tak kroki robić, to pędź do bankomatu, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, mega się cieszę i pozdrawiam Julusię, z którą na pewno pojedziemy, bo na pewno słucha. Obiecałem, że będzie słuchać, jeżeli powiedziałem, że...
0: Pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, Dominik, ja cię bardzo szanuję. Nie ma lepszego miejsca niż Paryż, żeby pochwalić się bagietą.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Ten to potrafi. Hit za hitem od tego pana. James Hype i jego zupełna nowość to Confession, wydana w ostatni piątek, a już słyszycie ją na regularnej playliście Meloradia. Tacy szybcy jesteśmy. 18.28 na zegarach, a za moment powiem wam o pewnym szczerym wyznaniu Filipa Heizera.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert
6: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUVy, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi. Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zwrocie.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

0: Wartell Dawn. Bob Sinclair w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i poprawiamy wasze humory. 15 minut do 19. Pychu z tej strony. Siemano, to jest właśnie Melo Radio. Filip Kaiser to ostatnio naprawdę mocno głośne nazwisko, no szczególnie przez swój podcast ze swoją, no już żoną sporo młodszą, no w którym między innymi prowadzą takie głębokie rozmowy jak ta.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
1: Jest bardzo dobra.
0: No i to już teraz przynajmniej wiemy. No teraz powiedział za to, że on to w sumie chciał z Bianką cichego związku, ale wszystko zepsuła mama Bianki. Bo coś tam o nich chlapnęła i jakoś tak wyszło. Przyznał się do tego w jednym z wywiadów. No i muszę przyznać, obgadywanie teściowej to ja całkowicie rozumiem. Ale wojna przez media z teściową to już inny poziom. Za wysoko. Nie próbujcie. War in Air w Melo. Let me forget you. To nówka sztuka na naszej playce.

0: Tobie Romeo i Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę 19, no i będzie więcej chłopaków. W końcu to nasz dzień, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks, a razem z nim Lawinia. Będzie Reasons. Bo każdy chłopak swojej Lawini potrzebuje, co nie? Bo bez dziewczyn byłoby też smutno, więc je też trzeba doceniać. Więc taki damsko-męski duet będzie na sam początek 19, już za chwilę w Melo Radio.

0: Gwiazdę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ilu języków może nauczyć się jeden człowiek? Jednego, dwóch, trzech? Wszystko zależy od ciebie. W Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczamy wielu języków. Włoski, węgierskiego, hiszpańskiego, norweskiego, a nawet koreańskiego. Sprawdź! Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, Ingardena 3 w Krakowie. www.jcj.uj.edu.pl. Telefon 12 663 29 56.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w melo. Ja wiem, że wy jesteście dobrzy w magicznych sztuczkach, więc w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą skiety Meloradia do zdobycia, ale wcześniej gramy Eli Oaks na początek. Antoine Clamaro też się szykuje, będzie Thomas Gray. Fajne te najbliższe minuty się zapowiadają. Fajnie, że jesteście. Tu Pychu, siemano.

Heaven i Thomas Gray do właśnie tego numeru. Stukaliście sobie przez palce o kierownicę przez ostatnie 2,5 minuty. Thomas Gray za nami, 19:08 na zegarach, a to dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No ostatnio cały czas udaje wam się to za pierwszym razem, nie wiem jakim cudem, no ale zobaczymy, czy podtrzymacie tę pasce. Słuchajcie, dzisiaj myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak zapomną jej z domu, to potem bardzo mocno się denerwują. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj za moment możecie dzwonić. Za chwilę zaczynamy, a już teraz Jonathan, Bledka i Gips. Trochę lata nam jeszcze przyniosą tej jesieni.

0: który nie jedno już przeszedł, nie jeden numer zrobił, a każdy świetny. David Guetta i Sia. Do ostatniej nutki. O czym myślisz? Słuchajcie, ja w was trochę nie wierzę, bo wy w ostatnich 2 tygodniach zgadujecie za każdym razem wszystko to, co ja mówię i daję wam podpowiedzi za pierwszym razem. Jak tak się wydarzy dziś, to ja już nie wiem, co ja wam muszę dawać, ale dobra, spróbujmy. O czym myśli Pychu? Rozpoczynamy tę zabawę. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak jej zapomną z domu, to potem mocno się denerwują. No to odbieram pierwszy telefon. Halo? Halo, halo?
1: Witam serdecznie.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Przemek.
0: Przemek, jak zgadniesz za pierwszym razem, to ja wychodzę ze studia, dawaj.
1: Nie ma szans, ja słyszałem właśnie, że jest taka dobra paska, ale nie, to
0: strzelaj.
1: Się nie uda. Dobra, strzelam, że Porter.
0: Ja odnoszę sukces, nareszcie się nie udało. Ale Przemo, masz honorowe serce, miejsce w moim serduszku, dobra?
1: Dzięki wielkie.
0: Nie chodzi o portfel, chodzi o coś innego. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Przynajmniej się upewniłem, że nie słyszycie tego, co mówię poza wejściami. 321-321-777 to jest rzecz, która dla wielu jest codziennością, ale jak niektórzy jej zapomną z domu, to mocno się denerwują. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Bartek, to o czym myśli Pychu?
2: Telefon.
0: Nie, nie chodzi o telefon, słuchajcie. Nie chodzi o nic elektronicznego. No to odbieram kolejny telefon i jednak nie odbieram, bo tutaj lampka zgasła, ale czekam, aż kolejna się zaświeci. 321-321-777. Nie jest to portfel i nie jest to telefon. No to kolejna szansa. Halo, jak masz na imię? Halo, halo. Halo?
3: Halo.
0: O, teraz się słyszymy. Siemano, jak masz na imię?
3: Cześć, Mirek.
0: Mirek, to o czym myśli Pychu?
3: Czy to będą papierosy?
0: Nie, nie, nie. To o takich rzeczach na antenie nie rozmawiamy, nie wolno, prawda?
3: No tak, ale...
0: No, niezdrowo. Nie, to nie chodzi o to, to jeszcze ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Ewa.
0: No cześć, Ewa, to o czym myśli Pychu?
4: Czy może to są klucze?
0: Nie, nie chodzi o klucze. Słuchajcie, chodzi o coś, co w pewnym takim wierszyku często się gubi, choć jest bardzo blisko nas. I może to być w różnych wersjach. Czasami nas chroni, jak na przykład jedziemy i sobie po to sięgamy, żeby tak lepiej wszystko widzieć. No dobra, no to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Hej, tak właśnie brzmi soundtrack do gry, o którą mam wrażenie będzie bardzo, bardzo dużo rozgrywek właśnie w nią. Sexy Magic to K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panther, Spread Again, bardzo dużo gwiazd tworzących właśnie ten numer, no i jest to soundtrack do GTA 6 już w listopadzie. Ta gra trafi na nasze konsole, ale wcześniej trafił soundtrack do nas. A teraz cały czas spróbujemy rozwiązać tę zagadkę. O czym myśli? 321-321-777. Słuchajcie, o czym myśli Pychu. Już wiemy, że nie jest to portfel, nie są to klucze. Wiemy też, że jest to rzecz, która dla wielu osób jest codziennością, ale nie dla wszystkich. No ale jak niektórzy zapomną tej rzeczy z domu, to się potem mocno denerwują. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Aż ta magiczna moja czerwona lampka się zapali. Są skiety Meloradia do zgarnięcia. 321-321-777. No i widzę, że lampka się pali, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Jagoda.
0: No cześć, Jagoda. O czym myśli Pychu?
1: O okularach?
0: No dokładnie, no bo rozwiążmy sobie to, no nie wszyscy je noszą, ale jak na przykład takich przeciwsłonecznych się zapomni, to potem nerwówka, nie?
1: Dokładnie.
0: A ty, Jagoda, okulary nosisz?
1: Tak, noszę.
0: A, no to widzisz. Zdarza ci się je zgubić nawet, jak masz je na nosie?
1: Tak, oczywiście.
0: I to jest to. Słuchaj, mam nadzieję, że prezenty od nas nie zgubisz. Skiety Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUVy, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

Oj, miasto potrafi wciągnąć. To Roxy Węgiel. I jej miasto właśnie. Słuchacie Meloradia, 16 minut do 20. Prokurator może trafić przed sąd. I to nie do pracy. No bo jak czytam, na A4 na autostradzie zatrzymano gościa na kontrolę. No a ta kontrola wykazała, że on ma 1,5 promila we krwi. No i jechał sobie na autostradzie samochodem. Dalej nie pojechał. No a teraz podobno przebywa na zwolnieniu lekarskim. No i okazało się, że to jest właśnie jeden z prokuratorów. No ale poszedł sobie na zwolnienie lekarskie. Czyli co, L4 na kaca? Oryginalnie. No ale odkorować też trzeba, co nie?

0: Maxwell i Bon. Jeden z waszych ulubionych numerów to Whatever Turns You On. A skąd wiem, że go bardzo lubicie? Bo jest bardzo wysoko w 30 Meloradia, naszej liście hitów. W sumie to też, całkowicie waszej. Głosujecie na meloradio.pl na wasze ulubione kawałki, a następna 30 już w piątek po 18.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. Wy już go usłyszycie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Cześć, tu Baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Po reklamie.
2: Złożyliście dziś życzenia waszym ukochanym chłopakom, bratu, kumplowi, partnerowi. No jeśli nie, no to w tej godzinie to zmienimy. Za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia i głosówki, a zaczynamy od mega zdolnego chłopaka. To Fukaj, a razem z nim Liwka i chcę więcej. Na sam początek 20 ta właśnie wybiła, tu Pychu, siemano.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

ale to jest przyjemny numer. Music Sounds i Fastboy. Tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio 20.14 na zegarach, a dziś mamy Dzień Chłopaka. No ja wiem, że jest Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny. To się tak co pół roku zmienia. Raz jesteśmy panowie mężczyznami, raz chłopakami, byleby tylko nikt nam nie dawał prezentów. Wiadomo, ale ja stwierdziłem, że nie ma, no. Nie ma takiego czegoś. Jeżeli wy dzisiaj zapomnieliście, że w ogóle jest Dzień Chłopaka, albo chcecie przez radio komuś złożyć życzenia, to jest ten moment. Dajcie znać, jakiemu chłopakowi chcecie złożyć życzenie i dlaczego on jest najlepszy na świecie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, a być może dla tych chłopaków będą jakieś nagrody. Mam dużo par skiet Meloradia. Taki fajny prezencik na Dzień Chłopaka i to za darmo można sobie zyskać. No to czekam na głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie. Życzenia dla waszych chłopaków, przyjaciół, znajomych, kumpli, braci, kogo tylko chcecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: To w Melo Radio, ale ja obiecuję, za chwilę będzie jeszcze lepiej. Two Colors i Prima Donna. Taką nowość wam zagram. 20:27, Dzień Chłopaka dziś mamy, no i ja z tej okazji poprosiłem was o głosówki. Adam?
1: Jako, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, to trochę nietypowo, bo w większości dzisiaj kobiety składają nam życzenia, ale chciałbym jednemu konkretnemu życzyć wszystkiego dobrego na jego drodze życia i to są życzenia od Adama dla Alka. Pozdrawiam cię.
0: O, jak pięknie. Przyjaźń męsko-męska to jest najpiękniejsze, co się wydarzyło.

0: Kylo, czyli Oliver Heldens, Out of Love w Melo Radio, 19 minut do 21. Dzień chłopaka dziś mamy. W końcu, panowie, my mamy swoje święto. No to zbieram głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Jeżeli chcecie jakiemuś koledze, kumplowi, znajomemu, przyjacielowi, chłopakowi złożyć życzenia, no to wbijajcie na WhatsAppa, no i tam się nagrywajcie, tak jak zrobiła to Hania.
1: Składam życzenia wszystkim chłopakom, ale mój i tak zawsze będzie najlepszy. Kocham to, jak codziennie budzi mnie rano do pracy, zapytanie, wstałaś?
0: Zawsze to lepsze niż budzik, nie?

0: Lullaby. Za chwilę wybije 21, no a po niej to między innymi będę miał dla was zaproszenia na fajną imprezę, no i też fajnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: One day.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
8: Idę w melo.
9: No to mamy punktualnie 21 na zegarach. Alan Walker, Ava Max, Fate. Od tego zaczynamy, potem to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.

No właśnie, bo to już jest taka pora, żeby troszeczkę zwolnić, na przykład z obowiązkami. No bo już kończy się dzień, można sobie trochę już wyluzować. Take it slow, Robin Schulz i Watermat, 21.14, słuchacie Meloradia, a już w tę sobotę w stolicy, w warszawskich Oczkach zagra Taiga, ikona sceny elektronicznej na całym świecie, to DJ, producent, a nawet założyciel swojej wytwórni. Tworzył remiksy m.in. dla Depeche Mode, ale swoich kultowych hitów też ma naprawdę sporo. A jeśli chcecie się dobrze w ten weekend bawić, to jest na to opcja. Mamy dwie podwójne wlotki na imprezę właśnie na tego seta od Taigi, który już w tę sobotę w Warszawie. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wlotkę, to dawajcie mi znać, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego tak dobrze akurat z tą osobą się zawsze bawicie. Czekam na wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

działa lepiej niż espresso o tej porze. Holiday, Sir Remedy, Manuel w Meloradio. Taki klasyczek. Za chwilę nówka sztuka na naszej antenie. Będzie Adriatic i Palm of Your Hands. Taki numer wam zagram, ale teraz patrzę na naszego WhatsAppa Meloradia. No i Patrycja napisała: siemano, ja zapomniałam o dniu chłopaka, a mój chłop wraca za pół godziny z pracy. To może chociaż film razem obejrzymy, tylko jaki? No i słuchaj, Patrycja, no ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz. Albo dobra, nawet nie powiem, ja ci puszczę pewien numer. No nie wierzę, panowie, że teraz się nie uśmiechnęliście. Auta to jest, przepraszam, najlepsza rzecz do obejrzenia ever. Zresztą żaden facet mi nie powie, czy ma lat 15, 20, 30 czy 50, że dla faceta obejrzenie bajki, nieważne w jakim wieku, to jest najlepszy film ever.

0: Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Swedish House Mafia i Lil Lee, jeden z większych hitów ostatnich tygodni. 15 minut do 22, a wy możecie się cieszyć szczęściem ogromnym, przeogromnym, jeżeli wygracie szybką kasę od Meloradia. 200 są do zgarnięcia każdego dnia na naszej antenie. Jeżeli chcielibyście je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co byście taką szybką kasę wydali. Tak jak zrobiła to jakiś czas temu Natalia. Posłuchajcie, na co ona ją przepierniczy.
1: Mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No, słyszycie, jakie to jest proste, meloradio.pl, tam wpisujcie wasze pomysły. Far East Movement i Cover Drive. Oni już teraz.

modelki w Melo. I ich nowość. Czyli każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo. 22 za moment. I po 22 podkręcamy tempo dalej.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. So let me try. Najlepsze melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja.